0: kwietnia został złożony u marszałka. Jego kontrola formalna skończyła się jednak właśnie wnioskiem, że przygotowywany kilka miesięcy wniosek wstępny nie spełnia warunków ustawowych. Do obejmującego 51 zarzutów 250-stronicowego aktu oskarżenia prawnicy zgłosili tyle zastrzeżeń, że marszałek zwrócił się do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej o opinię w sprawie tego, czy nadaje się do rozpatrzenia, a jeśli tak, to co w nim wymaga poprawienia. Przepisy mówią, że jeśli wezwany do tego reprezentant wnioskodawców nie złoży odpowiednich poprawek w terminie 14 dni, wniosek po prostu przepada.
1: Dodam, że komisja, która ma wskazać wady wniosku, zbierze się dziś rano. Teraz w faktach doniesienia z zagranicy. Peter Madziar zapewnił podczas spotkania z Markiem Rutte w Brukseli, że Węgry znów będą wiarygodnym partnerem NATO. Jednocześnie podkreślił, że Budapeszt nie zamierza przekazywać Ukrainie broni ani sprzętu wojskowego. Dziś Madziar ma spotkać się z Ursulą von der Leyen, by rozmawiać o odblokowaniu miliardów euro unijnych funduszy dla Węgier.
2: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
1: Zakopane bez reklam w Tatrach. Rada Miasta jednogłośnie przyjęła uchwałę krajobrazową po 11 latach prac. Z gór mają zniknąć reklamy, które zasłaniały widok i psuły krajobraz. Tatry mają cieszyć oczy turystów, a nie reklamodawców.
3: To naprawdę ogromny, milowy krok. Czekaliśmy na to bardzo długo. Odsłonimy krajobraz, odsłonimy Tatry, czyli odsłonimy największe wartości, dla których tutaj przyjeżdżają do nas turyści.
4: I tak jest cel tej uchwały, żeby nie zaśmiecać tego krajobrazu.
5: Reguluje wielkości i położenie. Będą to na przykład te, które są wzdłuż ulicy Kasprowicza, ponieważ one na pierwszy rzut oka już wydają się niezgodne z tą uchwałą.
6: Według bardzo ostrożnych i wstępnych obliczeń są to setki nielegalnych nośników na terenie całego miasta.
7: Już dzisiaj idzie sygnał, że należy to sprzątać. Ja mam nadzieję, że pierwsze reklamy zaczną znikać.
1: Stowarzyszeniem Muzykujących Górali mówili Marta Gratkowska i Bartłomiej Rzepa z Urzędu Miasta, a także burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz i mieszkańcy. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka był w czwartek gościem Tomasza Terlikowskiego.
8: Macie już kandydata na prezydenta?
9: Ta decyzja przed nami. Po bardzo
8: trudna
9: dobrej
8: decyzja.
9: Myślę, że to będzie dobra decyzja. W środowisku Prawa i Sprawiedliwości jest wielu bardzo zacnych, bardzo dobrych.
8: Ale niektórzy mówią,
9: kandydatów,
8: że nie chcą startować. Małgorzata Wasserman powiedziała, że nie chce.
9: Pani poseł Wasserman z pewnością byłaby świetną kandydatką, bo ja o Małgosi mogę tylko powiedzieć w samych superlatywach, ale także mogę powiedzieć, że jest wielu bardzo aktywnych krakowskich radnych.
8: Barbara Nowak, wszyscy o niej mówią.
9: Ja słyszałem pana redaktora w poprzednim wywiadach, który mówił o kandydaturze pani Barbary Nowak. Wydaje mi się, że wręcz jestem przekonany, że nie będzie to kandydatka Prawa i Sprawiedliwości.
8: Nie tylko ja o tym mówię, o tym piszą media.
9: Ale mogę powiedzieć, jeżeli bym miał wymienić radnych, jest dla mnie wyróżniająca jedna postać, jest pan radny Drewnicki, który był bardzo zaangażowany w tę kampanię, który ciężko pracował.
8: I co, on
9: który,
8: mógł być kandydatem
9: który
8: na prezydenta?
9: Nadał taki też pozytywny impet działalności kampanii referendalnej. Myślę, jeżeli bym patrzył z perspektywy kandydatów, uważam, że jest to ciekawy kandydat, ale też myślę, że warto, panie redaktorze, szerzej porozmawiać ze środowiskami prawicowymi, zastanowić
8: i
9: się nad tym.
8: Pakt krakowski?
9: Ja bym tego nie wykluczał, ale to oczywiście
8: ma decyzję. Ale Konfederacja już wystawiła swojego kandydata.
9: Panie redaktorze, większość osób nie zdaje sobie sprawy, kto jest kandydatem Konfederacji, ponieważ Konfederacja jakby nie wyczuła tego timingu. To jest moja ocena. Proszę
8: no jak
9: tego,
8: to nie, pan Bochańczak jest, no przecież wiemy. Ja wiem, pan wie.
9: No właśnie, myślę, że większość słuchaczy nie zdawała sobie z tego sprawy. Przede wszystkim dlatego, że timing wyboru tego kandydata był taki, że wszyscy dyskutowali o odwołanym prezydencie, a nie o kandydatach. I w moim przekonaniu lepiej, żebyśmy, jeżeli będzie taka oczywiście możliwość, siąść do szerszego stołu, porozmawiać.
8: Jak szeroki ma być ten stół? Grzegorz Braun może przy nim zasiąść?
9: Panie redaktorze, no, słyszał pan wypowiedzi polityków Konfederacji Korony Polskiej. Ja mam takie przekonanie, że dla nich, jeżeli ktoś miałby wystartować,
8: no to właśnie Grzegorz Braun. A są jacyś w ogóle politycy? Był pan ostatnio w Krakowie, Korony Polskiej w Krakowie, których pan kojarzy?
9: Kompletnie nie.
8: Kompletnie nie.
9: Czyli
8: kompletnie,
9: nie, ale też, zostaje tylko Grzegorz Braun. Ale też, żeby tu nie było żadnych wątpliwości, ja stamtąd nie jestem, ale jeżeli byłaby taka możliwość, jeżeli byłaby możliwość zbudowania szerszego ruchu po prawej stronie, co jest naturalne z wiodącą rolą Prawa i Sprawiedliwości jako największej formacji po prawej stronie, to dla mnie to by była chyba najlepsza z opcji.
8: Dobrze, ale to jest prawica, ale chodzą takie słuchy po mieście Krakowie i nie tylko, że PiS mógłby poprzeć Rafała Komarewicza z Polski 2050. Że on wystartuje, a wy go poprzecie. I będzie tak ekumenicznie jak w tym referendum.
9: To właśnie, to jest niestety częsta przypadłość, bo tutaj pan redaktor pomylił się, bo pan poseł Komarewicz już nie jest w Polsce 2050, jest w partii Centrum. Ach, ja sobie zdaję sobie sprawę, bo oni się tam wymieniają tymi stanowiskami.
8: Dobrze,
9: wymieniają...
8: w partii Centrum, no, ale nie chcielibyście poprzeć Rafał Komarewicz ekumenicznie. On w Centrum, wy na prawicy, szeroko Centrum prawicy.
9: Rafał Komarewicz, który jest parlamentarzystą wybrany z list trzeciej drogi, już startował w wyborach na prezydenta Krakowa. Ja oczywiście pana posła Komarewicza znam i nie będę tutaj jakiejś uszczypliwości wobec niego wykonywał, ale mieszkańcy Krakowa już ocenili jego próby startu w wyborach prezydenckich.
8: Czyli go nie poprzecie.
9: Z pewnością, tak jak powiedziałem, panie redaktorze, będziemy mieli swojego kandydata, jeżeli będzie możliwość zbudowania szerszej koalicji.
8: Kandydata czy kandydatkę?
9: No to jest decyzja przed nami. No tak jak powiedziałem, panie redaktorze, no decyzja o wyborze przed nami, myślę, że na przestrzeni najbliższych dni, maksymalnie tygodni, będziemy mieli tę kandydaturę.
8: Zadowolony pan jest z tego, że w końcu MSWiA zatrzymało, znaczy oczywiście policja zatrzymała tych oskarżanych, podejrzewanych o spowodowanie fałszywych alarmów w mieszkaniach najpierw dziennikarzy, a później także prezydenta?
9: To jest, panie redaktorze, ta cała w ogóle sytuacja dokładnie pokazuje, jak państwo polskie za czasów Donalda Tuska nie funkcjonuje.
8: Jak zatrzymali, przecież jak nie funkcjonuje? Zatrzymali oczywiście nie do mieszkania prezydenta, bo tutaj trzeba doprecyzować, aby wyłącznie zatrzymano sprawy tych wcześniejszych spraw.
9: Ja przypomnę, panie redaktorze, że w ubiegłym tygodniu także zatrzymali 53-latka, który miał stać za tymi działaniami, po czym tą osobę wypuszczono, bo okazało się, że jest kompletnie niezwiązana z tą sprawą. Ale do czego zmierzam?
8: No to może po prostu jakieś służby w tym mieszają, wrogie siły.
9: Myślę, że w tym przede wszystkim widać niekompetencje ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana Kierwińskiego. Ja tylko przypomnę, bo myślę, że warto o tym powiedzieć. Te służby z Donaldem Tuskiem, z Kierwińskim, Siemoniakiem, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem od dwóch lat...
8: Kosiniak-Kamysz nie zajmuje się
9: ale od dwóch lat, panie... Od dwóch lat, panie redaktorze, szukają i ścigają mordercy, który zamordował polskiego żołnierza, sierżanta Sitka. Ci sami politycy nadzorujący służby doprowadzili do sytuacji, że dwóch Ukraińców opłacanych przez Kreml przekroczyło granicę z Białorusią, wysadziło tory i przez nikogo niepokojeni wyjechali ale tylko skończę, panie redaktorze, powrócili na Białoruś. Pan minister Kierwiński wtedy wyszedł i powiedział, że państwo zdało egzamin. I dzisiaj w momencie, kiedy od tygodni mamy sytuację z sabotażystami, prowokatorami, wychodzi minister Kierwiński tydzień temu na konferencję z panem Kosiniakiem-Kamyszem i z panem Szłapką i sobie śmieszkują. Śmieszkują sobie z tej sytuacji. To nie jest poważne.
8: Ale w końcu kogoś zatrzymali. No,
9: ale panie redaktorze, to...
8: Ja rozumiem, że pan nie ma jeszcze pewności, no to jak będzie wyrok, będziemy mieć pewność.
9: Ale panie redaktorze, pan minister Kierwiński jest politykiem skrajnie szkodliwym dla naszego bezpieczeństwa.
1: Tak mówił we wczorajszej porannej rozmowie w RMF FM poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o trzeciej.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: A my teraz oczywiście wracamy do grania najlepszej muzyki. Texas Jam, Wiktor Balik.
11: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
12: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
13: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
14: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
15: Michał Zieliński,
16: Bogdan Zalewski,
17: Marcin Jędrych
18: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.
19: We'll be right back.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android. Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: FM, a przed mikrofonem Karol Płaczkiewicz.
2: Zapraszam ponownie. Ponad 100 hektarów lasów w powiecie wołomińskim pod Warszawą objętych ogniem. Służby wciąż walczą z pożarem. Później pilne informacje z Rumunii. Dwie osoby zostały ranne po uderzeniu drona w budynek znajdujący się blisko granicy z Ukrainą. W faktach także ostatnie przygotowania do rozpoczęcia sezonu kąpieliskowego w Szczecinie. Od wczorajszego popołudnia strażacy, policja i wojsko walczą z ogromnym pożarem lasu w Międzylesiu w powiacie wołomińskim pod Warszawą. Ogień objął ponad 100 hektarów. Konieczna była ewakuacja mieszkańców wsi Ołdakowizna i Żądza. Wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz na wieczornej konferencji prasowej ostrzegał, że aktualne warunki pogodowe będą mogły powodować kolejne zdarzenia pożarowe.
3: Warunki atmosferyczne powodują to, że powstał kolejny pożar na terenie naszego kraju o dosyć dużej rozmiarach. Powstał on w godzinach popołudniowych. Oczywiście trzeba zwracać uwagę na to, że ta pogoda, ta sytuacja pogodowa, która teraz jest w kraju, będzie mogła powodować kolejne zdarzenia pożarowe na terenie naszego kraju. Dlatego apelujemy do wszystkich. Ostrożność w lasach to jest sprawa najważniejsza, żeby uniknąć tego typu sytuacji, jakie mamy do czynienia ostatnimi czasy w Polsce.
2: Apelował wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Według ostatnich prognozy dziś na Mazowszu znów będzie wiał silny wiatr, który, jak zapowiadają strażacy, będzie utrudniał walkę z ogniem. Teraz w faktach: Rumunia, w Gałaczu, niedaleko granicy z Ukrainą, dron uderzył w budynek mieszkalny, podaje agencja Reutera, powołując się na jedną z rumuńskich stacji radiowych. Budynek został poważnie uszkodzony, a dwie osoby odniosły lekkie obrażenia. Na razie nie podano szczegółów dotyczących pochodzenia drona. Tymczasem przedstawicielka Stanów Zjednoczonych przy ONZ, Tammy Bruce, ostrzegła Rosję przed zapowiadanymi systematycznymi atakami na Kijów i przypomniała o obowiązku ochrony placówek dyplomatycznych. Ambasador Polski przy ONZ, Krzysztof Szczerski, ocenił, że groźby wobec dyplomatów są naruszeniem prawa międzynarodowego i wezwał państwa, by nie ulegały rosyjskiemu terrorowi. Rosja zapowiedziała dalsze uderzenia na ukraińską stolicę, tłumacząc je atakami na cele wojskowe i centra dowodzenia.
1: To także są fakty.
2: Szczecin szykuje się do sezonu kąpieliskowego. Już 1 czerwca otwarta zostanie Arkonka. W połowie miesiąca dołączą do niej kąpieliska Dziewko Klicz, Głębokie i Dąbie. Okazuje się, że w tym roku jest duże zainteresowanie ofertami pracy na kąpieliskach, mówi Patryk Ruciński, ratownik WOPR.
4: W tym roku akurat w Szczecinie ten komplet jest bezproblemowo. Ratownicy bardzo chętnie dołączają, więc można powiedzieć nawet, że i kolejka się utwarza.
5: Jakiego rzędu to są zarobki? Na ile oni mogą liczyć?
4: W Szczecinie, jeśli chodzi o zarobek, jest to zarobek rzędu 36 do 38 zł za godzinę.
2: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. W ramach przygotowań do otwarcia sezonu trwa również porządkowanie kąpielisk i szczegółowe badania wody. Burger na 40 sposobów. Na imprezie Jemy w Łodzi Burger Fest. Jakie to sposoby? Sprawdzała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
6: Jak smakowało?
7: Pyszne, bo było dużo różnych takich składników, których ja bym w domu nie miała. No na przykład jakiś tutaj jest taki sos specjalny, którego ja nie mam i nie wiem, gdzie kupić. Boczek, u mnie się tego nie je w domu, więc to jest taka nowość.
6: Taki idealny burger, to co on powinien mieć, waszym zdaniem?
7: No na pewno mięsko dobre. Dla mnie też muszą być zawsze warzywka, żeby tak się to jakoś balansowało.
8: No ja też jestem team mięso. Ja lubię jeszcze, jak jest ogóreczek kiszon.

0: Jak jest jakiś dobry sosik, ja wolę tak bardziej po chłopsku, że tak powiem.
1: Pieczywo ma znaczenie?
0: Tak, ja najbardziej lubię właśnie taką bułeczkę brioszkę, taką gładziutką, maślaną lekko, no to jest idealnie. I właśnie tutaj taka jest.
2: Taka jest i taka będzie jeszcze dziś, w sobotę i niedzielę. Burger First w Łodzi potrwa do końca tygodnia. Przed nami teraz druga część czwartkowej porannej rozmowy w RMF FM. Gwarancją polskiego bezpieczeństwa jest odwołanie szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Tak mówił gość Tomasza Terlikowskiego, poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka.
3: Na razie nie dochodzi do tragicznych sytuacji. Ja tu nie chcę...
4: Ale to jakie tragiczne sytuacje?
3: Panie redaktorze, ja nie chcę snuć jakichś kasandrycznych wizji polegających na działaniach prowokujących czy saboterzystów. Podawałem przykład związany z wysadzeniem torów. Nie chciałbym, żeby do takiej sytuacji doszło. Żeby pan redaktor mi pozwolił. Ale dalsze trzymanie na stanowisku tak osoby niekompetentnej jak pan Kierwiński może spowodować, że takie sytuacje będą się zdarzały. I nie chciałbym tutaj, powtórzę to jeszcze raz, żeby do nich dochodziło.
4: Pan minister Kierwiński... Pan twierdzi, no, jeżeli pan się odwołuje do sabotażu, to znaczy, że pan podejrzewa, przypuszcza, zakłada, dopuszcza możliwość, że za tymi akcjami stoją jednak obce służby.
3: Ale dlatego, panie redaktorze, o tym mówię. Dlatego o tym, panie redaktorze, mówię. Rządzący Polską nie są przygotowani na takie zdarzenia. Pokazała to sytuacja, która miała miejsce z wysadzeniem torów. Jeżeli do dziennikarzy największych stacji telewizyjnych, informacyjnych, do rodzin prezydenta Rzeczpospolitej dochodzi do takich prowokacji, a państwo w tym zakresie jest totalnie bierne, ale jest totalnie bierne, ale powinno prewencyjnie działać.
4: To znaczy?
3: Przecież wiedzieliśmy od miesięcy, że takie zdarzenia mają miejsce. Od miesięcy widzieliśmy.
4: Przecież Telewizja Republika mówi o tym od 2 tygodni.
3: Ale panie, nie, to już, panie redaktorze, te sytuacje, zresztą to dziennikarze Telewizji Republika o tym mówili. Tu państwo zdezerterowało i to jest wielki problem. Pan minister Kierwiński na konferencji prasowej, zamiast powiedzieć, tak szanowni państwo, tym tematem się zajmiemy, co robił? Śmieszkował z tej sytuacji. To można by powiedzieć, prowokował do kolejnych takich działań. To nie jest odpowiedzialne stanowisko. To nie jest odpowiedzialne stanowisko ze strony szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji.
4: To przechodzimy do kolejnego tematu z perspektywy PiS-u, też istotnego, nie tylko PiS-u. Co będzie z aktami transkrypcji małżeństwa, które zostaną zapisane w urzędach stanu cywilnego i kiedy dojdziecie, tych jednopłciowych małżeństw, oczywiście, kiedy dojdziecie do władzy?
3: Nie będziemy tego respektowali.
4: Czyli nie będą te, nawet jeżeli będzie transkrypcja, to one będą...
3: Panie redaktorze, to jest działanie bezprawne.
4: Czyli
3: to...
4: mówiąc inaczej, te osoby, które teraz będą miały transkrybowane te dokumenty, jak wy dojdziecie do władzy, z powrotem nie będą mieli ich transkrybowane.
3: Panie redaktorze, jesteśmy za przestrzeganiem przepisów prawa. Uważam, że działania, które są obecne, podejmowane między innymi przez pana ministra Kierwińskiego, przez pana ministra Gawkowskiego, są działaniami bezprawnymi. Ja jestem legalistą, w żaden sposób, znaczy próba, w którą oni chcą, czy działania, które oni w tym zakresie podejmują, dla mnie oczywiście są sprzeczne.
4: Panie Bosie, tylko żebyśmy byli konkretni. Znaczy to jest tak, teraz te osoby dostają tą transkrypcję, dostają nowy polski akt małżeństwa, wy dochodzicie do władzy i co się dzieje z tymi aktami?
3: Panie redaktorze, powtarzam jeszcze raz.
4: Czyli to są nieważne,
3: ale
4: tak?
3: Panie redaktorze, tak, w mojej ocenie...
4: Nie, tylko się dopytuję.
3: Ale absolutnie, ja rozumiem pana redaktora intencje, tylko proszę zrozumieć, jeżeli mamy do czynienia z działaniem bezprawnym, jeżeli mamy do czynienia z działaniami kontra lege, to nie oczekuje pan od osób, które chcą przestrzegać prawa, że działania bezprawne pana Gawkowskiego, Trzaskowskiego, Kierwińskiego będą akceptowane.
4: Panie Bosie, tylko to mam sytuację taką, znaczy jest jakiś wyrok TSUE, jest jakiś wyrok NSA, jest jakaś decyzja, te osoby dostają jakiś dokument, co więcej, ZUS na przykład mówi, będziemy go respektować, co zrobią urzędy skarbowe, to nie wiemy jeszcze, zobaczymy, czy one się będą mogły wspólnie rozliczać, to działa przez 2 lata, na podstawie wyroków, na podstawie decyzji, po czym zmienia się władza i przestaje funkcjonować. To z perspektywy zaufania do systemu sądowego, to z perspektywy zaufania do państwa jest dramatyczna
3: informacja. Ma pan rację i niestety do tego doprowadza polityka Kierwińskiego i Gawkowskiego.
4: Ale pytanie, czy do tego samego nie doprowadzi wasza decyzja?
3: Nie, nasza decyzja, panie redaktorze, będzie przywróceniem porządku prawnego w Polsce. To, co robi pan Kierwiński, Gawkowski i niektórzy włodarze miasta, którzy zapowiedzieli działanie w tym zakresie będzie działaniami bezprawnymi.
4: A waszym zdaniem państwo posunie się do jakichś, zdecyduje się na jakieś działania, choćby wobec burmistrza Zakopanego, który przyjął odmienne stanowisko?
3: Odmienne stanowisko...
4: niż włodarze miast, o których pan powiedział. I niż rząd.
3: No to panie redaktorze, ja akurat tej sprawy konkretnie...
4: Nie, burmistrz Zakopanego powiedział, że on nie będzie dokonywał takich aktów.
3: No i słusznie, bo to jest, jeżeli by dokonał tego typu działania, byłoby to działanie bezprawne. No to pan burmistrz, wielkie brawa dla pana burmistrza, że stoi na straży porządku konstytucyjnego.
4: A nie obawia się, że efekt będzie taki, że jak wy dojdziecie do władzy, to prezydent Warszawy, ktokolwiek nim będzie, nie, czy prezydent Krakowa, ktokolwiek nim będzie, oczywiście jeżeli to będzie ktoś z prawicy, to nie, powie, to teraz ja nie respektuję decyzji władz PiS-u i ja dalej będę wydawał te akty małżeństwa.
3: No to popełni przestępstwo. Panie redaktorze, no przepraszam na emocje, no mamy do czynienia z chyba porządku, znaczy umawiamy się na szanowanie porządku konstytucyjnego w Polsce. Działania ratusza warszawskiego, a także działania pana ministra Kierwińskiego z panem ministrem Gawkowskim są działaniami bezprawnymi, bez podstawy prawnej.
4: Ale
3: panie redaktorze, sprzecznymi z polską konstytucją. Mamy artykuł 18 polskiej konstytucji, który jasno mówi o małżeństwie jako o związku kobiety i mężczyzny. Zresztą naprawdę zachęcam wszystkich do tego, żeby sięgnęli do materiałów źródłowych z komisji konstytucyjnych, jak artykuł 18 był omawiany, gdzie jednoznacznie wskazywano, że małżeństwo jako związek kobiety i małżeństwo będzie uznawane jako związek kobiety i mężczyzny, a nie związek mężczyzny i mężczyzny. Próba jakichkolwiek zmian w tym zakresie, próba obchodzenia polskiej konstytucji spotka się z naszym sprzeciwem.
4: Dla mnie,
3: panie redaktorze, jednoznaczne te próby działania, bo myślę, że to trzeba spojrzeć na to trochę w szerszym kontekście. To, co obecna koalicja rządząca robi i kwestiach dotyczących małżeństw jednopłciowych i kwestiach dotyczących...
4: No formalnie nie oni zrobili, tylko TSUE i NSA.
3: Ale ja mówię na przykład o tym projekcie ustawy, który teraz jest procedowany w Sejmie, bo rzeczywiście to ma nazwę ustawa o statusie osoby najbliższej, ale tak de facto, panie redaktorze, jeżeli się spojrzy w szczegóły, jest to...
4: To nie ma prawie żadnych uprawnień małżeństwa.
3: Chwila. Jest to zrównywanie.
4: Nie ma tam równych praw małżeństwa i tego związku.
3: Panie redaktorze,
4: nawet w Urzędzie Stanu Cywilnego nie można tego zawrzeć. Znaczy, ale nawet symbolicznie to nie jest to samo.
3: A jaka będzie możliwość rozliczania tych osób, panie redaktorze? Jaka będzie możliwość kwestii dziedziczenia pomiędzy tymi osobami? No przyzna pan, panie redaktorze, że konstrukcja prawna tego projektu ustawy jest w wielu elementach, bym powiedział bardzo wielu, zbliżona z instytucją małżeństwa, na co my się nie godzimy.
4: To panie pośle, a co, na co PiS, Prawo i Sprawiedliwość, jako formacja konserwatywna, zgodziłaby się w przypadku takiej ustawy? Znaczy, co ustawa o statusie osoby najbliższej może dawać osobom homoseksualnym albo heteroseksualnym nie pozostającym w związku, na co wy byście się zgodzili?
3: Panie redaktorze, i to jest moim zdaniem pewna pułapka, w którą ja nie wejdę. Bo ja osobiście uważam, że tematyka związana z kwestiami prawa rodzinnego powinna być poszerzoną debatą, dyskusją. Tylko ja bardzo żałuję, że my dzisiaj rozmawiamy o tych sprawach, a nie na przykład o alienacji rodzicielskiej.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od posła Prawa i Sprawiedliwości Andrzeja Śliwki. Całego wywiadu możecie posłuchać w sieci. Znajdziecie go na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Dwanaście minut po trzeciej. Dobranocka w RMF FM. Anita.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać. Już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu Karol Płaczkiewicz.
2: To rosyjski dron uderzył w budynek mieszkalny w Rumunii blisko granicy z Ukrainą. To oświadczenie rumuńskiego Ministerstwa Obrony. O tym na początek. Nocna walka z ogniem w powiecie wołomińskim nie ustaje. Droga krajowa numer 50 wciąż zablokowana. Poza tym fałszywe alarmy pod lupą. Wkrótce ruszy system, który ułatwi wykrywanie sprawców. Tak jak wspomniałem na początek tego wydania, Rumunia, tamtejsze Ministerstwo Obrony informuje, że dron, który uderzył w budynek mieszkalny w Gałaczu, blisko granicy z Ukrainą, pochodził z Rosji. Jak już informowaliśmy, budynek został poważnie uszkodzony, a dwie osoby odniosły lekkie obrażenia. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Trwa nocna akcja gaśnicza w lesie w powiecie wołomińskim. Przypomnijmy, wczoraj po południu ogień pojawił się w miejscowości Międzyleś, niedaleko Warszawy. Strażaków w działaniach wspierają policjanci i żołnierze. W związku z szalejącym żywiołem wciąż zablokowana jest droga krajowa numer 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. Policja apeluje o omijanie okolicznych dróg i stosowanie się do poleceń służb.
3: 29 km drogi krajowej numer 50 zostało wyłączonych, zostały zorganizowane objazdy. Uczestniczyliśmy bezpośrednio w ewakuacji 42 osób z 20 budynków, które były zadymione w takim stopniu, że należało taką ewakuację przeprowadzić. Udzielamy pomocy osobom jej potrzebującym. Jednocześnie apelujemy, aby podporządkowywały się poleceniom służb, gdyż to jest działanie, które zmierza do udzielenia im pomocy, zapewnienia im bezpieczeństwa i porządku publicznego w tym miejscu, gdzie działania są prowadzone.
2: Tak mówił podczas wieczornej konferencji prasowej nadinspektor dr Krzysztof Ogroński. Nie ma informacji, aby ktoś w tym pożarze został poszkodowany. Służby równolegle z akcją gaśniczą badają, czy doszło do podpalenia. Na zegarach 1,5 minuty po godzinie 4 to są fakty w RMF FM. Od przyszłego roku łatwiej będzie wykrywać sprawców fałszywych alarmów, zapowiada to rząd. W 2027 roku ma być wdrożony system AML do zaawansowanego raportowania lokalizacji. Jak będzie działać i co dzięki temu zyskamy? O tym nasz reporter Michał Radkowski.
4: System AML to nowoczesna technologia, która pozwoli na szybszą reakcję odpowiednich służb, gdy na przykład będziemy potrzebować pomocy. Ale będzie także przydatna, gdy ktoś w ramach głupiego żartu zadzwoni i powie, że gdzieś podłożono bombę albo ktoś chce odebrać sobie życie. Od przyszłego roku, dzwoniąc na numer alarmowy 112, automatycznie wyślą się precyzyjne dane o naszym położeniu.
5: Dzisiaj w Polsce jest tak, że dyspozytor otrzymuje tylko przybliżoną lokalizację. W momencie, kiedy dzieje się to w mieście, no to ta lokalizacja może być jako tako dokładna, ale ta jako takość to jest poziom kilkuset metrów. Natomiast po wprowadzeniu systemu AML będzie to pomiędzy 5 a 15 metrów.
4: Zapowiada wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Dzięki nowemu systemowi ma spaść liczba fałszywych alarmów, o których ostatnio głośno, choć policyjne statystyki pokazują, że to i tak już się dzieje, a wykrywalność sprawców rośnie. Jeszcze 3 lata temu służby odebrały ponad 1150 nieprawdziwych zgłoszeń. W tym roku, a mija właśnie 5 miesięcy, takich zgłoszeń jest 6 razy mniej.
6: Pytamy o fakty.
2: Czy Robert Lewandowski zostanie w reprezentacji Polski i powalczy z nią o awans na Euro 2028? Do kiedy chce grać w biało-czerwonych barwach? Kapitan drużyny na razie unika deklaracji.
7: Też będzie zależeć od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i nie mam daty konkretnej. Myślę, że to też może za jakiś czas, może będę wiedział więcej, ale na dzień dzisiejszy to ciężko mi powiedzieć. Też nie mam nic zaplanowanego, ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem.
2: We Wrocławiu rozpoczęło się wczoraj zgrupowanie kadry. W niedzielę towarzyski mecz z Ukrainą. Później w Warszawie zagramy z Nigerią.
6: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Więcej pytań niż odpowiedzi, mówią sierakowcy muzealnicy, którzy otworzyli kryptę rodu Opalińskich w tamtejszym kościele. Spodziewali się natrafić na szczątki 2 osób, a tymczasem zebrali kości aż 7. Teraz przed nimi dużo pracy w ustaleniu, kto dokładnie

0: tygodnia znajdował się w krypcie.
1: Skąd temat otwarcia? Co tam się udało znaleźć? Jak to wygląda?
2: No, docierały do nas informacje o tym, bo w 1991 roku zostały z tej krypty opalińskich, z fundatorów klasztoru Bernardynów, zostały podjęte sarkofagi. I te sarkofagi zostały poddane renowacji, podjęte również szczątki pięciu członków rodziny opalińskich, którzy w tych sarkofagach leżeli. Natomiast na przestrzeni lat docierały do nas informacje mówiące o tym, że w tej krypcie jeszcze pozostali opalińscy, którzy nie posiadali sarkofagów. No, dlaczego nie podjęto tych pozostałych szczątków, nie zrobiono z nimi porządku, tego niestety nie potrafię odpowiedzieć, bo nie pracuję tak długo tutaj w muzeum, w tym zespole i nie uczestniczyłem w wydobywaniu sarkofagów. Natomiast wiedzieliśmy o tym, że są te kości, są te szczątki, no i że one są w strasznym nieładzie, że one są anatomicznie niepoukładane, nie ma zespołów szkieletowych, tylko po prostu jest taka, brzydko mówiąc, sterta kości, która sobie gdzieś tam zalega. Szczególnie to zostało uwidocznione jakiś czas temu, bo ktoś właśnie wspominał o tym, że warto by tam coś z tym zrobić i tutaj też bardzo, bardzo mamy bardzo fajnego, bardzo przyjaznego proboszcza Jacka Tosia, który też wyszedł z taką inicjatywą, że no, może coś byśmy spróbowali. No i kilka dni temu właśnie po uzyskaniu wszystkich zgód otwarliśmy wejście do tej krypty ponownie. Weszliśmy do środka w celu podjęcia tych szczątków, no i rzeczywiście udało nam się te szczątki wybrać. A co było w krypcie? No, w krypcie przede wszystkim panował bałagan. Woda zalewająca kryptę po kostki, bo już w latach 80. z posiadanych przez nas informacji wiedzieliśmy, że ta krypta była cała po sam sufit zalana wodą i dopiero po wypompowaniu odkryto sarkofagi. Więc ta woda cały czas tam była obecna. No i rzeczywiście znaleźliśmy dwie takie sterty kości, które podjęliśmy, przełożyliśmy, pozbieraliśmy te kości, przełożyliśmy te kości do pojemników w obecności pani doktor Dorota Lorkiewicz-Muszyńska, która zajmuje się tą stroną naukową, analiz tych kości, ona właśnie przy tym nam pomagała. No i mamy ciekawe efekty już tego, co się nam udało tutaj znaleźć, bo spodziewaliśmy się, że będą szczątki dwóch żon, a tych osób, które tam są pochowane, jest więcej. Mamy na chwilę obecną trzy panie. Mamy również pozostałości kości, ale nie całego szkieletu, tylko mamy czaszkę i fragment kości miednicy mężczyzny. I mamy kości trójki dzieci. Więc trochę ten zespół nam się poszerza. Z tym, że na przykład jeżeli chodzi o kości jednej z pań, to nie mamy czaszki. Mamy miednicę i kości długie. I pojawia się nam problem następujący. Czy przypadkiem podczas podejmowania szczątków z sarkofagów nie zostały pomieszane kości? I teraz też zaskoczeniem dla nas jest to, że mamy tą trójkę dzieci, która nie była tam rejestrowana. Mamy dziecko w wieku 5 lat, mamy dziecko w wieku 2,5 roku i mamy dziecko w wieku okołoporodowym. Więc mamy taki dość bogaty zespół szczątków, które chcemy uporządkować, chcemy przeprowadzić bardzo szeroki zespół badań, między innymi też z takimi działaniami polegającymi na tym, żeby spróbować, jeżeli się znajdą środki oczywiście, przywrócić twarze, wizerunki tych osób, które tam są w tej krypcie pochowane, no i też zrobić na przykład pigmentację, zrobić dietę, bo na podstawie szczątków kostnych można to zrobić. Wszystkie możliwe badania, które byłyby na chwilę obecną do przeprowadzenia na takim materiale, chcielibyśmy przeprowadzić.
1: Zastanawiam się, czy są jakieś źródła, poszlaki, pogłoski, czy to dopiero też kwestia takiej pracy w bibliotekach i przeglądania tego, do kogo mogą należeć te kości?
2: No, Zastanawialiśmy się właśnie nad tym, tak jak tutaj padło pytanie, do kogo one mogą należeć. Będziemy musieli przeanalizować drzewo genealogiczne rodziny opalińskich dość szczegółowo. Będziemy musieli poszukać w archiwach, gdzieś właśnie w zapisach, może księgach metrykalnych, czy są wpisy, bo jest na przykład przetłumaczona kronika Bernardynów Sierakowskich i tam jest wykaz osób, które są pochowane, bo ta krypta to nie jest jedyna krypta, która się znajduje w tym naszym kościele. Natomiast do tej mamy bezpośredni dostęp mieliśmy. No i kwestia była właśnie szczątków uporządkowania. I tak stawiamy, że najprawdopodobniej, że jest to małżonka Krzysztofa Opalińskiego, to będzie pierwsza pani. Druga pani to będzie małżonka Jana Karola, bo to bezapelacyjnie wiemy, że tamte osoby były pochowane między innymi dlatego, że znajdują się nagrobki, na których są przedstawione te osoby. Trzecią panią stawiamy na małżonkę Piotra Adama Opalińskiego, czyli ostatniego, jednego z ostatnich Opalińskich. No a dzieci są najprawdopodobniej potomstwem Jana Karola Opalińskiego, więc tutaj musimy tak to założyć. Ale dopiero też badania genetyczne nam wykażą pokrewieństwo pomiędzy nimi. No i też kwestia tego, że prawdopodobnie będziemy musieli otworzyć strumienki znajdujące się w sarkofagach, żeby też sprawdzić, jaki jest stan kości, czy nie są pomieszane przypadkiem, no i też mieć pulę genetyczną do badań porównawczych.
1: To nie jest jedyna krypta, tam jest całe, takie powiedzielibyśmy, mauzoleum?
2: Tam są jeszcze, oprócz tej krypty mauzoleum, o tej krypty fundatorów rodziny Opalińskich, są jeszcze dwie krypty. I jedna krypta znajdująca się najprawdopodobniej pod ołtarzem, jest to krypta, w której byli chowani zakonnicy, bracia Bernardyni, i jest druga jeszcze, która znajduje się w centralnej części kościoła i tam są pochowani dobrodzieje fundatorzy, znaczy nie fundatorzy, tylko dobrodzieje kościoła, czyli na przykład teraz byśmy współcześnie powiedzieli mecenasi albo sponsorzy. I jak sobie, wie pan, wykupił sobie możliwość spoczęcia w podziemiach klasztoru, za odpowiednią cenę można było w takim klasztorze być pochowanym. I my mamy wykaz tych osób, bo właśnie kronikarze Bernardyni szczegółowo zapisywali, kto zmarł i gdzie został pochowany. No i tych osób jest tam, no nie chcę skłamać, ale około 40, może więcej. I to są ciekawe postacie, bo między innymi jest tam pochowany Robert Taylor, to jest członek rodziny królewskiej szkockiej, która tutaj do Wielkopolski w XVII wieku bodajże trafiła. A był ten Robert Taylor generałem garnizonu w Poznaniu przedrozbiorowego. Jest tu pochowany Tadeusz Pongowski, to jest przyjaciel Adama Mickiewicza. No i kilkanaście osób z dworu rodziny Opalińskich, szlachta XVII-wieczna wielkopolska, która też się tu chowała.
1: Tym słuchaczom, którzy może nie znają tej historii, nie wiedzą, ja wiem, że o tym można opowiadać długo, ale tak pokrótce chociaż, co my wiemy dziś, kim była rodzina Opalińskich?
2: No, jest to rodzina, która w XVII wieku należała do rodzin magnackich, jednej z najbogatszych rodzin w Wielkopolsce. Rywalizowali o palmę pierwszeństwa z rodziną Leszczyńskich w XVII wieku. No i z tej rodziny mamy kilka wybitnych postaci, między innymi mamy Piotra Opalińskiego, wojewodę poznańskiego, niezwykle zasłużonego dla obronności naszego kraju. Potem mniej popularnego Krzysztofa Opalińskiego, który niestety przez Sienkiewicza w potopie jest opisywany jako zdrajca spod Ujścia, niesłusznie, ale o tym warto chyba sobie osobną audycję zrobić. On tam nie jest aż takim złym bohaterem, jak to przedstawia Sienkiewicz. Mamy również dwie królowe. Mamy królową Polskę, król Polski Katarzynę Opalińską, małżonkę Stanisława Leszczyńskiego, i mamy królową Francji Marię Leszczyńską z tej rodziny. I to jest rodzina magnacka, która w XVII wieku odgrywała naprawdę ogromną rolę tutaj u nas w regionie.
0: Mówi Robert Jędrzejczak, dyrektor zamku Muzeum Opalińskich w Sierakowie. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF FM, zawsze z tobą. RMF FM. Nasze rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM,
1: które ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
2: Witam, zapraszam. Dwie osoby są ranne po uderzeniu rosyjskiego drona na budynek mieszkalny w Rumunii blisko granicy z Ukrainą. To była trudna noc dla służb walczących z pożarem lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Mieszkańcy Janowa Lubelskiego będą protestować dziś w obronie szpitala. Starosta Janowski przekonuje, że placówka jest w finansowej zapaści. Fakty o 5:00 zaczynamy od Rumunii. W nocy w Gałaczu, niedaleko granicy z Ukrainą, rosyjski dron uderzył w wieżowiec mieszkalny i doprowadził do pożaru. Tak wynika z informacji przekazywanych przez rumuńskie Ministerstwo Obrony oraz lokalne media. Według ustaleń resortu obrony, bezzałogowiec naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii, a następnie rozbił się na dachu budynku mieszkalnego. Uderzenie spowodowało pożar w jednym z mieszkań na wyższych piętrach wieżowca. Mieszkańcy relacjonowali, że w środku nocy słyszeli charakterystyczny dźwięk nadlatującego drona, a chwilę później doszło do silnej eksplozji. Ogień szybko rozprzestrzenił się w lokalu, który został poważnie uszkodzony. W wyniku zdarzenia dwie osoby odniosły lekkie obrażenia i doznały silnych reakcji stresowych. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja, które zabezpieczają teren i prowadzą działania gaśnicze. Od kilkunastu godzin trwa akcja gaśnicza w lesie w powiecie wołomińskim. Na miejscu pracuje około 400 strażaków, setki policjantów i wojsko. Ogień od wczorajszego popołudnia objął ponad 100 hektarów lasu. Policja z powodu bardzo silnego i niebezpiecznego zadymienia ewakuowała mieszkańców miejscowości Ołdakowizna i Żądza.
3: Część mieszkańców udała się do swoich domostw, ponieważ większość budynków to były takie domki letniskowe. Więc ludzie ewakuowali się nie ze względu na ogień, tylko ze względu na bardzo silne zadymienie. Osoby, które były w domach całorocznych, zostały ewakuowane do pobliskich szkół.
2: Mówił wieczorem zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, generał Sławomir Sierpatowski. W związku z pożarem wciąż zablokowana jest droga krajowa nr 50 między Stanisławowem a Łochowem. Do tego tematu będziemy wracać w porannych faktach. W obronie szpitala będą protestować dziś mieszkańcy Janowa Lubelskiego. Dyrekcja lecznicy postanowiła przekazać firmie zewnętrznej salowe i personel sprzątający. Nie ma innego wyjścia, przekonuje starosta janowski Artur Pizoń i wyjaśnia, że szpital jest w finansowej zapaści.
4: Nie starcza nam na bieżącą działalność. Musimy szukać oszczędności. 80% wydatków szpitala to są wynagrodzenia pracowników. Jeżeli w tym obszarze nie poczynimy żadnych cięć, no to po prostu jesteśmy finansowo skończeni.
2: W ciągu ostatniego roku w janowskim szpitalu zlikwidowano 40 etatów. Wcześniej zamknięta została tamtejsza porodówka.
1: Fakty z Łódzkiego.
2: Pierwsze wypłaty odszkodowań dla mieszkańców kamienic, pod którymi utknęła tarcza drążąca tunel średnicowy w Łodzi, mają się zacząć na przełomie sierpnia i września. Rzeczoznawca ma wycenić mieszkania własnościowe, wyjaśnia Piotr Brus z Polskich Linii Kolejowych.
5: Pod uwagę będzie brane kilka elementów. To jest ceny dotyczące gruntu, ceny dotyczące wynajmu mieszkania oraz jak gdyby jego standardu wykończenia. Od rzeczoznawcy będzie zależało, czy ten standard jest wyższy czy niższy i wtedy tak naprawdę każda decyzja dla każdego mieszkańca będzie jak gdyby niezależna i będzie uwzględniać te elementy.
6: Co państwo na to?
7: Wszystko jest okej, pod warunkiem, że ktoś nam powie, co to znaczy w realnych pieniądzach.
2: Podkreśla rozmówca naszej dziennikarki Agnieszki Wyderki. W hotelach nadal przebywa około 250 mieszkańców, którzy na czas drążenia tunelu kolejowego musieli opuścić swoje mieszkania. Według planów pierwsze pociągi powinny pojechać tunelem średnicowym na przełomie 2030 i 2031 roku. A na koniec jeszcze Wielka Brytania. Sir Paul McCartney, założyciel legendarnych Beatlesów, wkrótce skończy 84 lata, ale wciąż nie przestaje komponować. W udzielonym wywiadzie zdradził tajemnicę swojej kreatywności.
8: Gdy grał w Beatlesach, Paul McCartney uznawany był za sentymentalistę, co często uwydatniało się w napisanych przez niego utworach. Dziś Sir Paul jest dziadkiem ośmiorga wnucząt i namiętnie ogląda stare seriale. Nie przestaje jednak komponować.
9: One of my recent tricks.
8: Najnowszym trikiem, jakiego używam, jest wyszukiwanie na gryfie gitary akordu, którego nawet nie znam. I od tego zaczynam kompozycję, zdradził w wywiadzie udzielonym BBC. Pogoń za jeszcze nieodkrytym w muzyce stanowiła jedną z podstaw sukcesu Beatlesów. Brytyjska grupa nie istnieje już od ponad

0: ponad pół wieku, ale jej legenda wciąż ma się dobrze.
1: O czym donosił z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan. I tu kończymy to wydanie, ja również kończę swój dyżur. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Fakty wracają za niespełna pół godziny. Najważniejsze informacje o poranku przekażą wam Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Słuchacie RMF Grunge.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: FM, z nami Ewa Kwaśny. Dzień dobry.
2: Jestem, dzień dobry, witam i zapraszam. Od kilkunastu godzin trwa akcja gaśnicza w lesie na Mazowszu. Pożarem objęte jest ponad 100 hektarów lasu w powiatach wołomińskim i miejskim. Na miejscu pracuje około 400 strażaków, setki policjantów i wojsko. W Legionowie podpisano pierwsze umowy w ramach pożyczki Safe. Wydajemy pieniądze, żeby uniknąć wojny, podkreślał premier Tusk. Jest piątek, 29 dzień maja, 149 dzień roku. Zapraszam na poranne fakty. Od kilkunastu godzin trwa akcja gaśnicza w lesie na Mazowszu. Według strażaków pali się ponad 100 hektarów lasów w powiatach wołomińskim i miejskim. Na miejscu pracuje prawie 400 strażaków, setki policjantów i wojsko. Ewakuowani zostali mieszkańcy wsi Ołdakowizna i Żądza w powiecie miejskim. Nie ma informacji, by ktoś został poszkodowany. Rano do akcji zostanie włączony ponownie Black Hawk, 3 śmigłowce lasów państwowych oraz 4 dromadery. Akcję może jednak utrudniać pogoda.
3: Z MGW mamy informację, że ten wiaterek znowu się pojawi od 20 do 40 km na godzinę, więc jeżeli taka sytuacja będzie, no to te warunki będą ciężkie.
2: Mówił podczas konferencji prasowej jeszcze przed północą zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Sławomir Sierpadowski. W związku z pożarem w dalszym ciągu zablokowana jest droga krajowa numer 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. Na rmf24.pl zdjęcia i filmy z tej bardzo trudnej akcji strażaków. Zakupy z programu Safe wystartowały. Rząd zaczął podpisywać umowy z polskimi firmami na dostawy sprzętu wojskowego. Dziś ma to kontynuować. Pieniądze pochodzą z unijnych pożyczek o wartości 185 miliardów złotych.
4: Czasami ludzie pytają mnie, czy my nie za dużo wydajemy pieniędzy na obronność. Czy nie szkoda tych pieniędzy? Można by je wydać na co innego. Jedna odpowiedź, i ona pada często, i jest prawdziwa, chociaż może już niektórych znużyła. Wydajemy te pieniądze, żeby uniknąć wojny. Im mądrzej wydamy te środki, tym mniej prawdopodobny jest ten czas.
2: Wyjaśniał Donald Tusk. Premier obiecuje, że w ramach Safe udało się przygotować 40 umów na zakup sprzętu wojskowego za 100 miliardów złotych. Mecze z Ukrainą i Nigerią ma przed sobą piłkarska kadra. Biało-czerwoni rozpoczęli zgrupowanie we Wrocławiu. Na wczorajszej konferencji prasowej Robert Lewandowski nie ujawnił, który klub wybierze po odejściu z Barcelony.
5: Finansowe będą pewnie jednym z jakimś tam wielu czynników, ale no nie najważniejsze. Są wiele rzeczy, no też i to, co ja będę czuł w środku przede wszystkim, taki feeling.
2: Tłumaczył Robert Lewandowski. Jest piątek, 29 dzień maja. W porannych faktach najnowsze oczywiście informacje w sprawie pożaru lasów w powiatach wołomińskim i miejskim. Za pół godziny połączymy się z naszym reporterem, który przekaże najnowsze informacje. Po godzinie 8 gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Będą też Polacy w drugiej rundzie French Open.
6: Na pewno jeszcze do mnie to nie dociera, szczerze mówiąc, ale na pewno się cieszę.
2: Mówiła Maja Chwalińska po życiowym sukcesie, czyli po pokonaniu Elise Mertens 6-4-6-0. Szczęścia nie miał natomiast Hubert Hurkacz, który odpadł z turnieju po pięciosetowej walce z Amerykaninem Francisem Tiafoe. W porannych faktach usłyszycie też o pojedynku, który czeka dziś Igę Świątek i Magdę Linet. Zapraszamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Na palący się las.
4: O poranku łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Radkowskim, który jest na miejscu. Witamy cię.
5: Witam
4: i prosimy o te najnowsze informacje.
5: To są dobre informacje. Pierwsza jest taka, że jak mówią strażacy, intensywność pożarów spadła. Po drugie, nie ma wiatru. On wczoraj bardzo utrudniał pracę tym, którzy gasili pożar i powodował, że ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał. Po trzecie, nikt nie został poszkodowany, choć część osób, tych mieszkających najbliżej miejsca, gdzie pali się las, trzeba było ewakuować tutaj do pobliskiej szkoły w Stanisławowie. Część osób na noc wybrała się do krewnych, którzy także mieszkają w okolicy. Za chwilę tutaj na miejsce dotrą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W nocy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że wyśle tu około 100 terytorialsów, mają pomagać służbom w walce z żywiołem. Poza tym wciąż jest tu pełno strażaków i policjantów.
3: A jak wygląda ta walka z żywiołem, o której mówił przed chwilą Michał Radkowski? Sprawdźcie na filmach i zdjęciach na rmf24.pl.
4: A 8:02, przypominamy, gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
3: Jeżeli macie pytania do szefa MSWiA, wpisujcie je już teraz do formatki na wspomnianej naszej stronie internetowej.
4: Unia Europejska podzielona w sprawie systemu handlu emisjami CO2. 6 krajów, w tym Polska, jest przeciwko propozycji Komisji Europejskiej w sprawie cięć darmowych pozwoleń, informuje korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Ta 6 krajów to Polska, Bułgaria, Czechy, Grecja, Rumunia i Słowacja. One alarmują, że jeżeli nie nastąpią radykalne zmiany w propozycjach, może dojść do bankructwa cementowni, hut czy zakładów chemicznych.
6: Postulaty 6 krajów poparły Włochy, które uznały propozycję Komisji Europejskiej za dalece niewystarczającą. Podobne stanowisko zajęła Austria i Węgry. Niemcy także mówiły o konieczności przedłużenia darmowych pozwoleń, a Francja i Hiszpania przedstawiły własną propozycję, domagając się od Komisji większej elastyczności. W sumie około 10 krajów chce zmian i niewykluczone, że byłoby gotowych zagłosować przeciwko propozycji Komisji. Po przeciwnej stronie są Dania, Szwecja, Finlandia i Holandia. Te kraje sprzeciwiają się zmianom w ETS-ie, bo ich przemysł już zainwestował w czystą produkcję. Poluzowanie byłoby ich zdaniem niesprawiedliwe dla tych, co już ponieśli koszty.
3: 6:03, teraz French Open w faktach. Sukces Maji Chwalińskiej i 5-godzinny przegrany niestety bój Huberta Hurkacza. To było wczoraj, a dziś przed nami polski czwartek na paryskich kortach Rolanda Garrosa.
4: Na linii faktów Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witamy. Patryku, zacznijmy od życiowego sukcesu Chwalińskiej.
7: Dzień dobry. No myślę, że to bardzo dobry pomysł. Maja Chwalińska po raz pierwszy w karierze zameldowała się w trzeciej rundzie Wielkiego Szlema. Będzie duży awans w rankingu. Polka pokonała 6-4, 6-0 rozstawioną Elis Mertens.
8: Na razie dobrze mi idzie, ale wiem, że każdy mecz tutaj, obojętnie przeciwko komu gram, będzie bardzo, bardzo ciężki.
7: Komentowała Chwalińska w Eurosporcie. Hubert Hurkacz walczył z Amerykaninem Francisem Tiafoe. 5 setów, 5 godzin, 3 tiebreaki. Hurkacza w decydującym momencie zawiódł serwis. Polak przegrywał 4-5, ale serwował i w tym kluczowym gemie dał się przełamać.
3: Niestety, porażka Hubiego, ale dziś nie mniejsze emocje. Polsko-polski mecz. Iggy Świątek z Magdą Linet.
7: Świątek w tej edycji turnieju 2 mecze zamknęła w 2,5 godziny. Linet na 2 zwycięstwa pracowała 2 razy dłużej. Oczywiście faworytką jest 3. zawodniczka światowego rankingu, no ale Linet to jest ogromne doświadczenie, solidność. Rzadko mamy takie polsko-polskie pojedynki na takim etapie wielkoszlemowych turniejów. No oczywiście, był na przykład ćwierćfinał Janowicz-Kubot na Wimbledonie, ale to już było ładnych kilka lat temu. Ale dziś, no miejmy nadzieję, że będziemy mieli po prostu dużo emocji.
4: Początek meczu Świątek z Linet o 12:00.
3: A za pół godziny pierwsze o poranku wydanie faktów sportowych RMF FM. Tenisowe emocje, obiecujemy, powrócą. Francja na przykład ma nowego narodowego bohatera lat 17.
4: To także są fakty.
3: Ogólnopolski przegląd musztry klas wojskowych trwa w Zakopanem.
4: Pod Tatry zjechali najlepsi z najlepszych, którzy na co dzień trenują w pocie czoła.
9: U nas treningi wyglądają tak, że mamy je kilka razy w tygodniu, po kilka godzin. Także jest naprawdę ogrom pracy.
10: Ale nogi troszkę bolą do przygotowania.
11: Tak, najczęściej nadgarstek, często kolana, barki, plecy, nawet głowa.
9: No, bardzo dużo potu trzeba było przelać.
10: Ale warto?
9: Warto, jak najbardziej. Dla takich chwil tutaj nawet samo to, jak się tutaj stoi pod oddziałem, jest granych.

0: film naprawdę oddaje to wszystko, to całe poświęcenie i naprawdę warto.
1: Usłyszał w Stolicy Tatr reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
2: A kto chce zobaczyć, jak wygląda to w praktyce, zapraszamy do Zakopanego na Plac Niepodległości.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
6: Na Podkarpaciu powiedzą, że poranek jest chłodny, no bo tam tylko czwórka na plusie. To rzeczywiście, to ciągnie po rajtach już.
7: No właśnie miałem ci się spytać, ile już odpowiedziałeś na moje pytanie. Czyli dzisiaj rzeczywiście chłodniej niż wczoraj?
6: No czwóreczka to zimno. Dziewiątka w Gdańsku i w Koszalinie teraz o poranku. Czy tam już jest sympatyczniej? Też możesz koszulkę rozpiąć. W ciągu dnia 15 w Suwałkach, czyli bez strzału. 20 w centrum kraju, 24 stopnie na zachodzie. Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra. No spoczko jest.
7: No w zasadzie tak.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
6: Biomet teraz rano super, potem po południu super do neutralny i

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: 800 strażaków, jak już mówiliśmy, w faktach walczy w tej chwili z pożarem lasu na Mazowszu. Pali się tam ponad 100 hektarów w dwóch powiatach, wołomińskim i mińskim. Działania strażaków zabezpiecza niemal 500 policjantów. Rano na miejscu pojawi się też 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.
2: Jak usłyszeliśmy o porangu, intensywność pożaru spadła. Zmniejszyła się też siła wiatru, który wczoraj utrudniał akcję gaśniczą. Najnowsze informacje w tej sprawie w faktach za niecałe pół godziny ponownie połączymy się z naszym reporterem, który jest na miejscu.
1: Rosyjski dron rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w rumuńskim mieście Gałacz, niedaleko granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały ranne.
2: Wcześniej ukraińskie siły powietrzne poinformowały o ataku grupy rosyjskich dronów w obwodzie odeskim w kierunku portu w mieście Reni. Odległość w linii prostej z Reni do Gałacza w Rumunii to 20 kilometrów.
1: Czy drogi Prawa i Sprawiedliwości oraz prezydenta Karola Nawrockiego właśnie się rozchodzą? O to między innymi pytać będziemy dziś w rozmowie o 7. Gościem Piotra Salaka będzie politolog profesor Sławomir Sowiński.
3: Tak jest. Wszystko się zgadza. Dzień dobry.
2: Piotrze, gorąco. No i co jest główną przyczyną sporu między prezydentem a prezesem?
3: Nominacja. Nominacja na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego dla Zbigniewa Kapińskiego. Padają nigdy niesłyszane słowa ze strony PiS-u w kierunku kancelarii prezydenta. I to nie tylko jeśli chodzi o polityków dzisiejszej opozycji, ale i do niedawna najbliższych współpracowników Karola Nawrockiego, jak chociażby Sławomir Cenckiewicz. Czy to jest nieporozumienie, czy zapowiedź większych podziałów na prawicy? Będę o to pytał profesora. Na ile zagrożeniem dla Koalicji Obywatelskiej są przedterminowe wybory w Krakowie? Czy szykuje się fala referendalna w miastach rządzonych przez koalicję? Czy możemy liczyć na pierwsze od lat spokojne i nudne politycznie wakacje?
2: Dowiemy się później. Zapowiada się na pewno ciekawa rozmowa, prawda?
3: Liczę na to, prawda.
2: Piotr Salek, polecamy i zapraszamy.
4: Dziękuję. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
2: W faktach sportowych RMF FM tenis w rolach głównych.
1: Tak jest, bo to będzie polski dzień na French Open. W samo południe przypominam mecz Magdalinet Iga Świątek. O poranku jednak podsumowanie tenisowego czwartku. Maja Chwalińska wspina się po kolejnych szczeblach wielkiego szlema. Jest w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa, pokonała Belgijkę Elis Mertens i jak podkreśla w rozmowie z Eurosportem.
6: Byłam bardzo w swojej głowie, myślę, dzisiaj. No i na pewno jeszcze do mnie to nie dociera, szczerze mówiąc.
1: Tym bardziej, że po French Open po raz pierwszy znajdzie się w najlepszej setce listy WTA. Kolejną przeciwniczką Greczynka Maria Sakkari. Hubert Hurkacz prawie 5 godzin bez 17 minut toczył tenisową wojnę z Francesem Tiafoe. Ostatecznie poległ w piątym secie 4-6. Po drodze mieliśmy spięcie o przerwę między czwartym a piątym setem. Myślałem, że to żart. Nie możesz pozwalać mu tak robić, bo Tiafoe najpierw kilka minut posiedział na ławce, gdy trwała kosmetyka kortu, potem jeszcze udał się na przerwę toaletową, choć jedną już meczu wziął wcześniej. W sumie 9 minut przerwy przy 30-stopniowym upale. A za burtą French Open lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner przegrał 5-setówkę z Argentyńczykiem Juanem Manuelem Cherundolo. Bohaterem Francji 17-latek Moisy Kouame. Najmłodszy tenisista w historii po Rafie Nadalu z 5-setowym zwycięstwem w wielkim szlemie. Francja szaleje, 17 lat i 83 dni. Pokonał w najdłuższym meczu Rolanda Garrosa 2026 Adolfo Daniela Vallejo. W zeszłym roku widziałem, jak Carlos Alcaraz uratował 3 piłki meczowe w finale. Pamiętam, że powiedział: nigdy nie przestałem wierzyć. Na korcie Suzanne Lenglen zawodnicy spędzili 4 godziny 56 minut. W 1:16 Francuz trafia na Alejandro Tabillo, czyli pogromcę Kamila Majchrzaka. Chrobry Głogów tymczasem awansował do finału barażu Ekstraklasy. Po rzutach karnych eliminuje ŁKS Łódź. W finale baraże gra z wieczystą Kraków, która przed 23 pokonała Polonię Warszawa 3-2. Spotkanie finałowe w niedzielę w Krakowie o 20:45. A w kolejnym sporcie piłka reprezentacyjna i koszykówka, ta krajowa i ta za oceanem, bo w finale konferencji zachodniej NBA będziemy mieli mecz numer 7. San Antonio pokonało w nocy Oklahoma.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: powiatach wołomińskim i mińskim.
1: To okolice miejscowości Międzyleś, droga krajowa nr 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. Przypominamy, cały czas jest zablokowana.
0: Ponownie w faktach łączymy się z naszym reporterem Michałem Radkowskim. Witamy cię. Michale, dlaczego ta akcja może się zakończyć dopiero w przyszłym tygodniu?
2: Chodzi o bardzo trudny teren, który trzeba bardzo dokładnie przeczesywać, by ugasić każdy skrawek ziemi, wyjaśnił mi przed chwilą Piotr Serafin z Nadleśnictwa Mińsk.
3: W tej chwili pożar jest opanowany, ponieważ całą noc pracowały ciągniki, które oborywały ten teren i w tej chwili on się nie rozprzestrzenia. Teraz najważniejsze jest ugasić go już, dogasić, wyeliminować zagrożenie, które przy tego typu zdarzeniach zawsze może mieć, bo są dymy, są jakieś zarzewia, gleba jest z murszem, więc ona się będzie długo tam paliła.
2: Ognia już niemal nie widać, ale drzewa nikną za grubą, gęstą warstwą dymu. Jak nieoficjalnie słyszę, akcja gaśnicza, w której teraz uczestniczy ponad 800 strażaków, a wciąż dojeżdżają kolejni, może potrwać jeszcze nawet 4 dni. Jak słyszałem w 1999 roku, gdy również w tym miejscu palił się las, wtedy to był nieco większy obszar, bo 150-200 hektarów, akcja gaśnicza zakończyła się dopiero po 9 dniach. Z miejscowości Międzyleś na Mazowszu, Michał Radkowski.
1: Przypominamy, minister wewnętrznej administracji Marcin Kierwiński po godzinie 8 będzie gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM.
0: Dodajmy jeszcze, że na razie przyczyna pożaru pozostaje nieznana.
1: Straż pożarna apeluje też do mieszkańców okolicy o ograniczenie zużycia wody, ponieważ do większości działań gaśniczych służby korzystają z instalacji hydrantowej.
0: W faktach teraz ostrzeżenia dla kierowców. Zderzenie dwóch aut osobowych na Krajowej Jedynce w pobliżu Pszczyny w Śląskiem.
1: Nie przejedziecie w tej chwili lewym pasem w stronę Bielska-Białej. Uważajcie. Problemy również z przejazdem na ekspresowej S12 w okolicach miejscowości Zagrody na Lubelszczyźnie. To jest odcinek między węzłami Jastków na Łęczów.
0: Trwa tam wyciąganie z rowu ciężarówki. Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy i tak będzie jeszcze przez godzinę.
1: Wzajemne oskarżenia i złośliwości wciąż wymieniane między członkami rządu i ekipą prezydenta. Najnowsza odsłona dotyczy polsko-brytyjskiego traktatu o bezpieczeństwie i obronności.
0: Na antenie RMF FM rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz potwierdził, że Karol Nawrocki nie otrzymał w odpowiednim czasie treści dokumentu. Komentarz w tej sprawie Donalda Tuska?
4: Prezydent nie jest częścią procesu. Prezydent jest finałem tego procesu i to ciągłe dopominanie się, chce więcej, jest niepoważne.
1: W RMF FM odpowiedź Rafała Leśkiewicza.
5: Czy my musimy się o takie rzeczy dobijać? No, Konstytucja Rzeczpospolitej wyraźnie stanowi w artykule 133, że pan prezydent i rząd współpracują ze sobą w zakresie polityki zagranicznej.
0: Całą rozmowę z rzecznikiem prezydenta znajdziecie na rmf24.pl. A tuż po faktach, w internetowym radiu RMF24 politolog profesor Sławomir Sawiński.
1: Piotr Salak będzie pytał m.in. o te spięcia między dużym i małym pałacem, o przedterminowe wybory w Krakowie i o to, czy szykuje się referendalna fala w miastach rządzonych przez koalicję rządzącą.
0: A na koniec tych faktów bój o ekstraklasę.
1: Aż 5 goli padło wieczorem w barażu między Wieczystą Kraków a Polonią Warszawa. Wieczysta od 45 minuty grała w osłabieniu, po tym jak czerwoną kartkę otrzymała Dziermanowicz, no ale i tak wygrała mecz 3-2 i awansowała do finału baraży. Nie pomógł głośny doping kibiców Polonii. No i Polonia drugi sezon z rzędu odpada w półfinale barażu PKO BP Ekstraklasę. Rok temu gorsi byli od Wisły Płock.
0: W finale na Wieczystą czeka Chrobry Głogów.
1: Chrobry dopiero w rzutach karnych rozstrzygnął mecz z LKS-em Łódź. Finał baraży przed nami w niedzielę. Wieczysta kontra Chrobry na stadionie, na którym gra już pewna Ekstraklasy Wisła Kraków. Godzina 20:45.
0: Zatem kolejny piłkarski weekend pod Bawelem.
1: Gorący piłkarski weekend właśnie pod Bawelem.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
8: Magdalena Karwat-Marek.
9: Piąteczek w pogodzie zapowiada się całkiem spokojnie. No, poranek nas przywitał, także wszędzie jest w okolicach 10 stopni, ale potem w ciągu dnia zrobi się cieplej. Na zachodzie kraju nawet 26 stopni. Najcieplej będzie w Zielonej Górze. W centrum i na południu troszkę mniej, no bo tak około 20 stopni. Na wschodzie kraju będzie tak 15-16, całkiem okej. Dzisiaj nie powinno padać, ale już jutro i dzisiaj w nocy na pewno będzie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
8: Ale czyli co, mam nie jeździć w weekend motorem po Podhalu?
9: No jutro nie.
8: Nie. Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł

0: za prowadzenie konta.
1: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Nawet 4 dni może potrwać walka z pożarem lasu na Mazowszu.
2: Według najnowszych informacji akcja gaśnicza obejmuje już 300 hektarów terenu pod Warszawą. Ogień pojawił się wczoraj w okolicy miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim. Potem szybko rozprzestrzenił w kierunku powiatu mińskiego.
3: W tej chwili on się nie rozprzestrzenia. Teraz najważniejsze jest ugasić go już, dogasić, wyeliminować zagrożenie, które przy tego typu zdarzeniach zawsze może mieć, bo są dymy, są jakieś zarzewia, gleba jest z murszem, jest ona się, będzie długo tam paliła.
1: Tak tłumaczył w faktach Piotr Serafin z Nadleśnictwa Mińsk.
2: Za pół godziny w faktach aktualne informacje z miejsca tego pożaru.
1: Za pół godziny także szef MSWiA Marcin Kierwiński będzie gościem Tomasza Trylkowskiego w porannej rozmowie w RMF FM.
2: I w tej rozmowie na pewno padnie pytanie o możliwą przyczynę pożaru koło Warszawy. A internet o poranku w cieniu potężnej eksplozji rakiety New Glenn na stanowisku startowym Cape Canaveral Space Force Station na Florydzie.
1: Ta eksplozja przerwała przygotowania firmy Blue Origin do najbliższej misji.
2: Do eksplozji doszło podczas testu silników typu Hotfire, należąca do właściciela Amazon Jeffa Bezosa. Firma Blue Origin poinformowała w serwisie X, że doświadczyła anomalii. Wszyscy pracownicy, jak podkreśla, są bezpieczni. A to jest głuchy odgłos zarejestrowany z bezpiecznej odległości od miejsca tej eksplozji. Według amerykańskich mediów wybuch może opóźnić start 48 satelitów Amazon Leo, kluczowych dla budowy konkurencyjnej wobec Starlinka satelitarnej instalacji internetowej.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: O poranku zaprasza Krzysztof Berenda. Witamy.
5: Dzień dobry, dzisiaj zobaczymy wyraźny wzrost inflacji. Za 2 godziny Główny Urząd Statystyczny poda pierwsze dane o wzroście cen w Polsce. Do tej pory wojna amerykańsko-irańska bardzo umiarkowanie podbijała inflację, no ale teraz niestety to się zmieniło.
6: Więcej płacimy za żywność, energię, a przede wszystkim za paliwa.
5: Wylicza Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Colliers. Specjaliści szacują, że dzisiaj zobaczymy wzrost inflacji z poziomu 3,2 do 3,7, czyli znajdziemy się poza granicą bezpieczeństwa wyznaczaną przez Narodowy Bank Polski i Radę Polityki Pieniężnej. A to oznacza, że wspomniana Rada poważnie zacznie zastanawiać się nad podniesieniem w Polsce stóp procentowych, czyli rat naszych kredytów. Jak słyszeliśmy, inflacja rośnie między innymi z powodu drożejących paliw. Wszyscy kierowcy z tego powodu cierpią. Cieszą się natomiast władze Orlenu. Koncern opublikował najnowsze wyniki za pierwsze 3 miesiące tego roku i okazało się, że w tym czasie Orlen zarobił najwięcej od 3 lat. Pobił wszystkie prognozy. Przez 3 miesiące zarobił ponad 8 miliardów 150 milionów złotych, czyli dokładnie o 94% więcej niż rok wcześniej. Inwestorów to cieszy, kierowców może smucić, no i nie dziwi, że w Ministerstwie Finansów nasila się dyskusja o wprowadzeniu podatku od nadmiarowych zysków, czyli od podatku, który miałby zabrać Orlenowi to, co zarobił na kierowcach przez wojnę na Bliskim Wschodzie. Ta wojna każdego dnia wpływa także na rynek walutowy, choć dzisiaj spokojnie. Euro kosztuje teraz 4,23 zł, dolar 3,64, frank szwajcarski 4,62, a brytyjski funt 4,88.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Hello, you fool, I love you. Słuchacie RMF Grunge.

0: kim znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
4: I Tomasz Stańszewski w studio przy swoich mikrofonach. Zapraszamy.
5: A w faktach walka z pożarem lasu pod Warszawą.
6: Akcja gaśnicza obejmuje już 300 hektarów terenu, nie tylko leśnego. Na miejscu 800 ratowników.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które przekazało Ukrainie protest wobec nadania jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Ustalili to dziennikarze RMF FM.
4: UPA, czyli Ukraińska Powstańcza Armia, to działająca w latach 40. formacja wojskowa, która jest odpowiedzialna m.in. za mordowanie Polaków w trakcie rzezi wołyńskiej.
3: Łączymy się z Krzysztofem Berendą.
5: Witam.
3: Witamy, Krzysztof. Jak dokładnie wyglądała reakcja naszej dyplomacji?
5: Jak ustaliłem wczoraj, doszło do spotkania polskiego wiceministra spraw zagranicznych Marcina Bosackiego z ambasadorem Ukrainy Wasylem Bodnarem. Jasno wyraził tam sprzeciw wobec takiej decyzji i jasno wyraziliśmy, jak bolesne to jest dla Polaków, a przede wszystkim jaki gniew wywołuje to w Polsce i jak mocno zniechęca wielu Polaków do Ukrainy w tym trudnym wojennym czasie, a to jest niestety najlepszym możliwym prezentem dla Rosji i dla Putina.
6: Fakty RMF FM. Na żywo z miejsca wydarzeń.
3: I zapowiadany już Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy, dzień dobry.
7: Witamy z naszego wozu satelitarnego. Z nami jest Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. Witam, panie ministrze.
8: Dzień dobry.
7: Panie ministrze, jaka jest sytuacja w tej chwili? Ten pożar jest opanowany? Udało się jakoś ograniczyć?
8: Jest jeszcze sytuacja bardzo, bardzo trudna, ale moim zdaniem lepsza niż to lepiej wygląda to niż wyglądało wieczorem. Widać, że ta noc została bardzo dobrze przez strażaków, przez służby przepracowana. Teraz kluczowe kilka godzin, żeby w sposób właściwy przygotować się na wiatr, który ma pojawić się w okolicach godziny 14.
7: Ale jak rozumiem, to nie jest jeszcze pewne, że to się udało opanować, ponieważ właśnie ten wiatr może wszystko zepsuć.
8: Tutaj ja, patrząc na doświadczenia z Puszczy Solskiej, jestem bardzo ostrożny w takim deklarowaniu, że coś jest opanowane albo już sytuacja się stabilizuje. Tam też w ciągu 15 minut zmieniła się sytuacja, jak pojawił się wiatr. Ale tutaj jesteśmy optymistami.
7: Mowa była przed chwilą w faktach o tym, że to jest 300 hektarów, trzykrotnie więcej niż wczoraj.
8: Taki teren objęty działaniami Straży Pożarnej Wojska.
7: Ilu strażaków w tej chwili jest na miejscu?
8: Ponad 800 osób Straży Pożarnej, druhów OSP, także policji, także żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, prawie 250 samochodów strażackich.
7: Będziecie ściągać następne posiłki?
8: Jeżeli będzie tego wymagała sytuacja, oczywiście, że tak. Natomiast dwie kampanie pożarnicze są już gotowe, aby w razie czego podmienić tych, którzy od wczoraj walczą z żywiołem, ale tu nie będzie, że tak powiem, żadnego zwlekania. Jeżeli tylko będzie taka potrzeba, oczywiście nowe środki będą dysponowane. Na miejsce są 4 moduły GFFF, czyli te wyspecjalizowane moduły walczące z ziemi, z pożarami lasów, więc na razie tych sił i zasobów jest bardzo, bardzo dużo tutaj.
7: Ile dni to może jeszcze potrwać? Godzin? Dni?
8: No, na pewno dogaszanie tego pożaru to będzie przynajmniej kilka dni. Natomiast dzisiejszy dzień będzie krytyczny, najważniejszy. Miejmy nadzieję, że od strony takiej geometrycznej ten pożar, czyli jego obrys, zostanie opanowany.
7: Będą kolejne ewakuacje? Czy na razie nie ma takiego niebezpieczeństwa?
8: Nie, tak jak teraz rozmawialiśmy na takim wstępnym sztabie kilkanaście minut temu, to nie ma takiej potrzeby, ale tak jak powiedziałem, sytuacja jest bardzo, bardzo dynamiczna i może być bardzo dynamiczną.
7: Co z ewakuowanymi już, ci, którzy już zostali ewakuowani?
8: To jest około 100 osób. Proszę pamiętać, że to jest teren, gdzie jest bardzo, bardzo wiele działek rekreacyjnych, więc ci ludzie tak naprawdę przenieśli się z tych działek, wrócili do swoich miejsc zamieszkania, ale dla wszystkich ewakuowanych są też przygotowane miejsca przez lokalny samorząd.
7: To jeszcze pytanie, czy wiemy, co może być przyczyną tego pożaru?
8: Za wcześnie, aby na ten temat mówić. To pewnie dopiero po dogaszeniu pożaru eksperci będą się wypowiadać w tym zakresie.
7: Są szacowane jakieś straty, szkody? Wiemy, ile osób ucierpiało?
8: Nie, jeżeli chodzi o straty w mieniu, to na razie nie są one bardzo, bardzo duże. Natomiast proszę pamiętać, że całe szacowanie tego cennego drzewostanu, no to wszystko przychodzi dopiero po ugaszeniu pożaru.
7: Rozumiem, że nie znamy powodów i nie zakładamy, że to mogła być jakaś prowokacja, jakiś element wojny chyba.
8: Nie zakładamy, choć każdy scenariusz oczywiście będzie analizowany.
7: To jeszcze pytanie.

0: z faktów o nadanie przez prezydenta Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych ukraińskich nazwy bohaterów UPA, MSZ miał protestować. Poseł Płaczek z Konfederacji zaproponował odebranie Zełenskiemu jednego z polskich orderów. Jakaś reakcja Polski powinna być w tej sprawie?
1: No, będzie, z całą pewnością będzie reakcja MSZ-u, bo to nie jest...
0: A nawet już jest reakcja MSZ.
1: To nie jest... To zła decyzja pana prezydenta, natomiast też nie chciałbym, abyśmy szli tu takim właśnie historycznymi reakcjami, jak podpowiada pan poseł Płaczek, bo to, że to jest wielki... To, że pan prezydent Zełenski zrobił błąd, to jest fakt. Nie ma w ogóle co dyskutować. Powinien rozumieć wrażliwość historyczną Polaków, zwłaszcza, że Polska jest krajem, który najbardziej pomaga Ukrainie. Natomiast cały czas pamiętajmy o tym, co jest najważniejsze. Najważniejsze jest pokonanie imperializmu rosyjskiego.
0: Zatrzymaliście 4 osoby w związku z fałszywymi alarmami. Jest pewne, że to te osoby, czy znowuż może się okazać, że to ktoś się pod nie podszywał?
1: Panie redaktorze, 2 osoby mają już zasądzony areszt. Posiedzenie aresztowe tej drugiej osoby trwało około 30 minut, więc materiał dowodowy zebrany przez policję jest bardzo, bardzo mocny. Sytuacja jest o tyle nieporównywalna do tego pierwszego zatrzymania, że wtedy to policja sama dokonała wszelkich czynności i po kilku godzinach stwierdziła, że mieliśmy do czynienia z podszywaniem się. Nie, tutaj mamy do czynienia z osobami, które współpracują z prokuratorą, które wiadomo, że uczestniczyły w tym procederze fałszywych alarmów.
0: A czy wiadomo jeszcze, że osoba, która dzwoniła w sprawie mieszkania mamy pana prezydenta, miała powiązania z tymi 3 pozostałymi?
1: To jest w ogóle sieć ludzi powiązanych ze sobą. Natomiast, tak jak informowałem wczoraj, nie mamy jeszcze bezpośredniego sprawcy telefonu w sprawie mieszkania mamy pana prezydenta, ale ustalimy go bardzo, bardzo szybko. Choć proszę pamiętać, że tego typu śledztwa to są trudne śledztwa, więc to zawsze zajmuje trochę czasu, zanim policja, CBZC przebiją się przez te wszystkie zabezpieczenia cyfrowe, więc znajdziemy tą osobę odpowiedzialną za alarm w mieszkaniu mamy pana prezydenta, ale to chwilę jeszcze potrwa.
0: Wspomniał pan, że to jest sieć, że to są ludzie, którzy są ze sobą zsieciowani. Co o nich wiemy?
1: To są bardzo młodzi ludzie, to są 20-latkowie, którzy mieli już problemy z prawem, którzy już byli, bądź toczą się przeciwko nim postępowania, bądź mieli postępowania prokuratorskie właśnie w związku z fałszywymi alarmami.
0: A mogą mieć powiązania ze służbami rosyjskimi, bo wiadomo, że właśnie takie osoby często są werbowane.
1: Panie redaktorze, proszę wybaczyć, ale ja nie jestem w stanie dzisiaj na to pytanie odpowiedzieć. Już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że dziś policja koncentruje się, aby złapać wszystkie te osoby, które kontaktowały się i stały za tymi zgłoszeniami. Natomiast równolegle będzie też następować przecież całe postępowanie zmierzające do tego, aby ustalić motywy, źródła finansowania takich osób i potencjalne kontakty z obcymi służbami.
0: Nie mamy jeszcze takich informacji.
1: Na dzisiaj nie mogę powiedzieć w sposób odpowiedzialny, że takie powiązania zostały zidentyfikowane, ale sprawa jest cały czas rozwojowa, bo mogę powiedzieć, że tych zatrzymań będzie więcej.
0: Więcej? To znaczy, tak. Kiedy się dokonają?
1: Redaktorze, będziemy informować, jak się będą dokonywać. Proszę wybaczyć, to nie była dobra praktyka.
0: To są również ludzie z tej sieci?
1: To są ludzie, którzy mieli kontakty z tymi, którzy już zostali zatrzymani.
0: Przyrosła liczba nowych zgłoszeń, takich fałszywych alarmów, bo wiadomo, że to się staje zabawą w pewnym momencie u młodych ludzi, żeby robić takie rzeczy.
1: Ostatnie lata to więcej tego typu zgłoszeń. Od 2022 roku tak naprawdę widzieliśmy wzrost liczby tych fałszywych alarmów, ale ja muszę powiedzieć i trzeba to bardzo jasno powiedzieć, że do tej pory była pewna była cisza, w tym sensie cisza, że służby reagowały precyzyjnie, ale też nie było takiej histerii, która została wywołana teraz.
0: Służby nie wkraczały do mieszkań osób związanych jakoś z opozycją albo z mediami opozycyjnymi.
1: No nie, panie redaktorze, ja bardzo nie lubię tego terminu służby wkraczają, bo to zwłaszcza politycy PiS-u się prześcigają w tego typu stwierdzeniach. Natomiast proszę pamiętać, że służby wykonują swoją robotę. Straż pożarna wykonuje swoją robotę. Tak. Jeżeli ma zgłoszenie o tym, że jest pożar, że jest osoba, która nie wykazuje reakcji życiowych, to co ma dowodzący...
0: Tego nie powiedziałem. Zostawiam kropkę. Żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych. na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
2: Tam zapraszamy. Koło Mazowieckiego Międzylesia przypominamy 300 hektarów terenu o poranku objętych akcją strażaków.
3: Z miejsca, gdzie działa sztab kryzysowy w związku z tym ogromnym pożarem, dziś poranna rozmowa w RMF FM z ministrem spraw wewnętrznych.
2: Jak mówił przed chwilą Marcin Kierwiński, piątek będzie krytycznym dniem dla tej akcji strażaków. Jak zapewnił, nie będzie kolejnych ewakuacji.
3: Przyczyny pożaru wciąż nie znamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
8: No i co tam?
9: Cała gotowa, Magda,
10: no,
9: tak?
10: No co wam powiem, no czeka nas w tej pogodzie trochę takich zawirowań, ale dzisiaj będzie spokojnie, tak średnio około 20 stopni i bez deszczu, no ale dzisiaj w nocy i jutro to już możemy się spodziewać opadów. W sobotę rano mapy pokazują, no, burze. Zacznie się od Dolnego Śląska, od Lubuskiego i w Wielkopolsce i będą tam burze. No ale w ciągu dnia te deszcze będą się kierować na wschód, więc praktycznie w całej Polsce będzie padało.
11: To się potem roznosi, no tak. Dokładnie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
8: Jeżeli idzie o dobre rozpoczęcia, to najważniejsze, że rozpoczął się...

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Ponad 800 osób walczy w tej chwili z pożarem lasu na Mazowszu w powiecie wołomińskim i mińskim.
2: Na miejscu jest też prawie 250 samochodów strażackich. Ujawnił w porannej rozmowie w RMF FM z Tomaszem Terylikowskim szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: Przypominamy, ogień pojawił się wczoraj po godzinie 13. Przez wiatr zaczął się bardzo szybko rozprzestrzeniać.
3: Ile dni to może jeszcze potrwać? Godzin? Dni?
4: No, na pewno dogaszanie tego pożaru to będzie przynajmniej kilka dni, natomiast dzisiejszy dzień będzie krytyczny, najważniejszy. Miejmy nadzieję, że od strony taki geometryczny ten pożar, czyli jego obrys zostanie opanowany.
3: Będą kolejne ewakuacje, czy na razie nie ma takiego niebezpieczeństwa?
4: Nie, tak jak teraz rozmawialiśmy na takim wstępnym sztabie kilkanaście minut temu, to nie ma takiej potrzeby, ale tak jak powiedziałem, sytuacja jest bardzo, bardzo dynamiczna i może być bardzo dynamiczna.
2: Usłyszał Tomasz Terylikowski od Marcina Kierwińskiego.
1: Jedna osoba ranna w zdarzeniu trzech samochodów na Zakopiance w Stróży. To jest odcinek Nowy Targ Myślenice.
2: Zablokowany w tej chwili jest pas ruchu w kierunku Krakowa i tak będzie jeszcze co najmniej przez godzinę. Czy wizerunek prezydenta Donalda Trumpa znajdzie się na banknocie o nominale $250?
1: Minister skarbu USA Scott Bessent potwierdza, że prace trwają, ale wymagałoby to zmiany prawa, bo żadna żyjąca osoba nie pojawiła się na amerykańskiej walucie od 1866 roku. Projekt ustawy, który umożliwiłby umieszczenie portretu Trumpa na banknocie, został już przedstawiony w Kongresie w ubiegłym roku, jednak utknął na etapie prac legislacyjnych.
2: $250.
1: Na obchodzoną w tym roku 250. rocznicę powstania USA.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
2: W faktach sportowych RMF FM odliczamy godziny do meczu Igi Świątek z Magdą Linet w Paryżu.
1: Tak jest, jeżeli zaczną punktualnie, to do tego meczu zostały 3 godziny 27 minut. Początek jak w westernie Freda Zinemana w samo południe. To będzie mecz otwarcia wielkoszlamowego piątku na centralnym korcie Philippe Chatriera. Linet i Świątek zagrają ze sobą po raz trzeci. Bilans spotkań 1-1. 3 lata temu w Pekinie wygrała Świątek, wtedy była na szczycie. Ostatnio w marcu w Miami lepsza była Linet. Teraz mówi:
7: nie mam tak naprawdę nic do stracenia, bo ten poprzedni mecz, tak naprawdę już dawno o nim zapomniałam i to będzie zupełnie nowy mecz w zupełnie nowych warunkach.
1: Pierwszy polsko-polski pojedynek singlowy we francuskim wielkim szlemie. O tej samej porze w samo południe we Wrocławiu początek treningu naszych piłkarzy przed sobotnim towarzyskim meczem z Ukrainą. Kapitan Robert Lewandowski na razie nie wie, kiedy zakończy karierę w narodowej kadrze.
8: Też będzie zależeć od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i nie mam daty konkretnej.
1: Oskar Pietuszewski tymczasem przedłużył o 2 lata kontrakt z FC Porto, mistrzem Portugalii. Lionel Messi, już wiemy, zagra na 6. mundialu, oficjalnie powołany do 26-osobowej argentyńskiej kadry Lionela Scaloniego. Napastnik podczas turnieju skończy 39 lat, prowadzi reprezentację Albiceleste do obrony tytułu piłkarskich mistrzów świata. Zastal Zielona Góra może sprawić natomiast gigantyczną sensację w Orlen Basket Lidze. Drużyna, która zajęła dopiero 8. miejsce w fazie zasadniczej, jest dosłownie o krok od wejścia do wielkiego finału. Wieczorem po raz drugi w półfinale pokonała na wyjeździe Arkę Gdynia, tym razem 85-83. Oglądający w telewizji ostatnią akcję Arki jeszcze mieli nadzieję.
9: Milan Barbic zablokowany!
1: Zatem do awansu Zastal potrzeba już tylko jednej wygranej. Trzecie spotkanie w niedzielę w Zielonej Górze. A dziś wieczorem warszawski półfinał numer 2. Legia kontra Dziki Warszawa. Legia pierwszy mecz, przypominam, wygrała. Za oceanem natomiast pod koszem rządził tej nocy Wemby. Kolejna trójka Wiktora Wembanyamy. 2,24 cm wzrostu zrobiło różnicę. San Antonio Spurs wygrywa z Oklahoma City Thunder 118-91 i w finale konferencji zachodniej NBA w sobotę decydujący mecz numer 7. Zwycięzca powalczy o mistrzostwo z New York Knicks Jeremiego Sochana.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: A te mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
2: Ten piątek będzie krytycznym dniem dla akcji strażaków w walce z ogromnym pożarem terenów pod Warszawą.
3: Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM prosto ze sztabu kryzysowego w Międzylesiu szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Z najnowszych informacji wynika, że ogień objął około 300 hektarów terenu.
3: Za moment ponownie połączymy się z naszym reporterem.
2: Dziś kluczowa rozmowa nowego premiera Węgier z szefową Komisji Europejskiej.
3: A na koniec faktów: Argentyna w drodze na mundial.
2: I na tej drodze towarzyszy jej Lionel Messi.
3: Dogaszenie pożaru potrwa przynajmniej kilka dni, mówił w porannej rozmowie w RMF FM szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Tomasz Telikowski rozmawiał z ministrem spraw wewnętrznych i administracji w sztabie kryzysowym akcji w Międzylesiu w pobliżu miejsca centrum pożaru lasu na Mazowszu.
3: Od wczoraj strażacy walczą z ogniem w powiatach wołomińskim i mińskim.
4: Dzisiejszy dzień będzie krytyczny, najważniejszy. Miejmy nadzieję, że od strony taki geometryczny ten pożar, czyli jego obrys, zostanie opanowany.
5: Będą kolejne ewakuacje, czy na razie nie ma takiego niebezpieczeństwa?
4: Nie, tak jak teraz rozmawialiśmy.

0: do swoich domów, mają być rozwiezieni przez urzędników albo do ich rodzin, albo do własnych mieszkań, bo jak się dowiedziałem, część z nich to działkowicze, którzy w Ołdakowiźnie i Żądze, a więc miejscowościach tutaj niedaleko, z których wczoraj ewakuowano 42 osoby, mają swoje działki rekreacyjne. Jak słyszę nieoficjalnie, nie wszyscy wczoraj zostali ewakuowani, choć znajdowali się blisko obszaru ogarniętego ogniem. Dziś jednak sytuacja jest znacznie spokojniejsza, no jak zapewniał szef MSWiA na naszej antenie, nie będzie konieczności ewakuacji kolejnych osób. Ze Stanisławowa na Mazowszu, Michał Radkowski.
1: Wtargnięcie rosyjskiego drona w przestrzeń powietrzną nad gęsto zaludnionym obszarem Rumunii jest przekroczeniem kolejnej granicy. Tak napisała na platformach internetowych szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jak dodała, Komisja przygotowuje 21 pakiet unijnych sankcji wobec Rosji.
2: Ministerstwo Obrony w Bukareszcie dziś rano, przypominamy, poinformowało, że rosyjski bezzałogowiec wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, 20 km od granicy z Ukrainą. Spowodował pożar, według wstępnych informacji dwie osoby zostały lekko ranne.
1: A dzisiaj kluczowe rozmowy premiera Węgier Petera Madziara z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.
2: Chodzi o odblokowanie przez Brukselę pieniędzy z funduszy, które zostały wstrzymane jeszcze za czasów rządu Viktora Orbana.
1: Na linii korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Kasiu, witamy w faktach. Czego dokładnie dotyczyć będą te spotkania?
3: Węgry chcą zabezpieczyć przede wszystkim 10 miliardów euro z KPO, ale termin na ich wykorzystanie mija w sierpniu. Komisja Europejska sugeruje więc skupienie się na grantach, co może oznaczać utratę 4 miliardów euro pożyczek. Z odblokowaniem 20 miliardów euro z funduszy strukturalnych nie ma pośpiechu. Sprawa jest uzależniona od reform sądownictwa i praw mniejszości. Pieniądze dla Węgier są nieformalnie powiązane ze zgodą Budapesztu na negocjacje akcesyjne z Ukrainą. Bruksela chce, by Peter Madziar odblokował pierwszy dział negocjacyjny w czerwcu, a potem szybko wszystkie kolejne. Viktor Orban blokował te rokowania, zarzucając Ukrainie, że łamie prawa mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu. To może być trudna rozmowa, bo Peter Madziar w tej kwestii ma stanowisko dosyć podobne.
4: To także są fakty.
2: Mistrzowie świata. Argentyna ogłosiła 26-osobową mundialową kadrę. Takim oto filmem.
5: Marito! Si, gringo, ¿qué necesitas?
2: Zatem z całą siłą Argentyńczyków Lionel Messi poprowadzi obrońców tytułu na turnieju w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.
1: 38-letni napastnik Interu Miami zagra na swoim 6. mundialu, bijąc tym samym swój rekord kraju.
2: Argentyna rozpoczyna mundial w grupie J meczem z Algierią 16 czerwca, a następnie spotkania z Jordanią i Austrią.
1: Reprezentacja Polski na Mistrzostwa Świata nie jedzie, ale to nie znaczy, że będzie odpoczywać.
2: Przypominamy, w sobotę mecz z Ukrainą we Wrocławiu i 3 dni później z Nigerią zagramy w Warszawie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
7: Posłuchajmy Magica Kerwata-Marka. Wiedzmy wszystko o pogodzie tak jak on.
8: No piątek, on zapowiada się raczej słoneczny. Można planować.
9: On, czyli że tak włączyłeś Magica.
8: Można sobie na dzisiaj planować jakieś spacerki. Jedynie na wschodzie kraju może być trochę więcej chmur i taki słaby deszcz. Temperatura tak do 18 stopni. Ale reszta kraju dość ciepła, 20 stopni bez deszczu. Szykujmy się jednak na to, że ten weekend może być taki deszczowo-burzowy, zwłaszcza sobota.
10: A wiesz, jakie mam ten? Jakie ja mam tu znalazłem przysłowie na dziś?
8: No.
10: Maria Magdalena.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Te najważniejsze informacje zebrali dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
2: Pożar się już nie rozprzestrzenia. Obejmuje obszar o powierzchni 300 hektarów.
3: To są najnowsze informacje ze sztabu kryzysowego.
4: Do 14 ten wiatr ma być jeszcze na takim poziomie akceptowalnym.
3: Więc sztab akcji stara się maksymalnie wykorzystać sprzyjającą pogodę.
2: Inflacja w Polsce zaskoczyła ekonomistów. Lekko spadła, tak wynika z danych GUS-u.
3: W faktach także zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi.
2: Ustawa została przyjęta przez Sejm.
3: Ale będzie też Paryż przed meczem Świątek Linet. Jak mówiliśmy, pożar się już nie rozprzestrzenia. Objął teren 300 hektarów. Na miejscu pracuje ponad 820 ratowników. Poza strażakami są to również policjanci, pracownicy nadleśnictwa oraz żołnierze.
2: To najnowsze informacje po posiedzeniu sztabu kryzysowego w szkole w Międzylesiu na Mazowszu. Wczoraj zapalił się las w powiecie wołomińskim. Potem szybko rozprzestrzenił się w kierunku powiatu mińskiego.
3: A w faktach o 10 z najnowszymi informacjami reporter RMF FM Jakub Rybski. Jakubie, witamy.
5: Dzień dobry, jestem.
3: Co jeszcze mówią przed południem strażacy?
5: Strażacy gaszą obecnie zarzewie tego pożaru i udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia, ale służby wykorzystują wszystkie siły i środki, aby jak najszybciej dogasić ten pożar z ziemi i z powietrza. Kluczowe będą te najbliższe godziny, bo po 14 prognozowany jest silny wiatr, który może znacząco utrudnić pracę strażaków.
6: Spodziewamy się rozprzestrzeniania pożaru właśnie w stronę południowo-wschodnią i tamte tereny najbardziej staramy się, tam największą ilość wody staramy się podać.

0: słyszymy o gorącej temperaturze i tak dalej, więc przymrozki wydają nam się czymś absurdalnym. No ale pamiętajmy, że 2 tygodnie temu mieliśmy tak zwaną zimną Zośkę, czyli spadek temperatury poniżej zera, czasami nawet momentalnie. Wielu rolników, chociażby producenci szparagów, musieli przyspieszyć zbiory, żeby im uprawy nie wymarzły. A więc mieliśmy dużo towaru na bazarach, a to przełożyło się na niższe ceny i to właśnie te niskie ceny żywności obniżyły nam całościową inflację. Tym samym udało się złagodzić spore jednak wzrosty cen paliw, no bo to jest tą drugą stroną tego medalu. W efekcie ogólna inflacja nam spadła do poziomu, przypomnę, 3,1.
1: Sejm przyjął projekt tak zwanej ustawy łańcuchowej. Za zdecydowana większość posłów, przeciwko była Konfederacja i część polityków PiSu.
2: W sejmowym studiu RMF FM Kacper Wróblewski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No i Kacprze, tak, w końcu, tak? Ale czy tym razem ustawa ma szansę na podpis prezydenta?
3: No wszystko na to wskazuje, ponieważ Sejm opuściła tak zwana ustawa kompromisowa, zawierająca uwagi, które prezydent Karol Nawrocki zgłosił w swoim projekcie. A chodzi o wymiary kojców, w których psy będą musiały przebywać w przypadku na przykład braku ogrodzenia. Kompromis zakłada, że wymiary tych kojców nie zostaną zapisane w ustawie, lecz określi je w rozporządzeniu minister rolnictwa.
2: To fakty w RMF FM.
4: Kibicujemy naszym tenisistkom.
2: Mieszkańcy Janowa Lubelskiego demonstrują w obronie szpitala, którego dyrekcja postanowiła przenieść salowe i sprzątaczki do firmy zewnętrznej. Dotyczy to 51 osób. Szpital tłumaczy, że nie stać go na utrzymywanie tych etatów.
1: Tenisistki powrócą za chwilę. Na miejscu w Janowie Lubelskim jest nasz reporter Dominik Smaga. Dominiku, pod jakimi hasłami przebiega ten protest?
5: Stop likwidacji miejsc pracy widać na jednym z transparentów, z którymi protestujący przeszli ulicami Janowa przed siedzibę starosty, któremu podlega szpital.
6: Przede wszystkim chodzi nam o tą pracę.
7: Oczekujemy, żebyśmy zostali na tych samych stanowiskach, co jesteśmy.
8: Martwimy się o stanowiska pracy.
7: To jest pierwszy krok do prywatyzacji szpitala.
9: My mamy nadzieję, szanse nie wiemy, jakie są.
5: Starosta Artur Pizoń tłumaczył protestującym, że szpital i powiat są postawione pod ścianą.
10: Po prostu nie mamy możliwości innego działania. Musimy robić oszczędności, albo szpitala za 3 lata nie będzie. Rozumiecie to?
5: Starosta zapewnia, że przenoszony personel nie straci pracy i będzie mieć roczną gwarancję utrzymania obecnych warunków zatrudnienia. Janów Lubelski, Dominik Smaga.
4: Kibicujemy naszym tenisistkom.
1: Wszystko się zgadza. Iga Świątek kontra Magda Linet. Wyjątkowy dla polskich fanów tenisa mecz dziś w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa.
2: Początek w sobotę południe, a w faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej. Patryku, Świątek faworytką?
11: Tak, choć warto pamiętać o tym, że nie tak dawno, bo w marcu na turnieju w Miami Linet wygrała ze Świątek w 3 setach.
12: To był też taki trudny moment dla Igi w jej karierze. Teraz potem rozstała się ze swoim trenerem Wimem Fisetem. Teraz Polka wydaje się wracać na właściwe tory.
11: Przypomina komentator Eurosportu Michał Lewandowski. No i na Florydzie to były korty twarde, w Paryżu mamy korty ziemne, nawierzchnia też działa na korzyść Świątek, podobnie jak pogoda. Wysoka temperatura w Paryżu to wpływa na to, jak zachowuje się piłka, jak reaguje nawierzchnia kortu i to są warunki korzystne dla Świątek. Natomiast Linet wyjdzie na kort bez presji, cierpliwość, doświadczenie, to cechy, które ją wyróżniają i które na pewno spróbuje wykorzystać.
1: Jeszcze kilka minut temu Magda Linet pod okiem Agnieszki Radwańskiej trenowała na tym centralnym korcie French Open, po niej dołączyła ze swoim sztabem Iga Świątek. Wojna nerwów na paryskiej mączce rozpoczęta.
2: Do meczu, przypomnijmy, niespełna 2 godziny.
1: Zapowiadane 33 stopnie dziś w Paryżu na termometrach.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: No to u nas tak raczej.

0: Brazil?
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

eyes. Hopeless into

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Nie faktów RMF FM i wszystko, co ważne, zebrała dla nas Ewa Kwaśny.
2: A ja ponownie zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki ostro reaguje na decyzję Ukrainy. Chce odebrać order Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Chodzi o nadanie imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej w związku. Wypadek na autostradzie A4 między Mysłowicami a Katowicami utworzył się wielokilometrowy korek. Za chwilę też fakty kulturalne RMF FM, a w nich kinowe premiery weekendu. Prezydent Karol Nawrocki jest oburzony nadaniem przez prezydenta Władymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Ukraina ma prawo do kształtowania własnej polityki historycznej, ale takie prawo ma też Polska, mówił prezydent, zapowiadając, że wkrótce zaproponuje odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego.
3: 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Oczywiście to nie jest decyzja prezydenta, ostateczna decyzja jest prezydenta. Musi odbyć się kapituła, taka kapituła odbędzie się 8 czerwca. Jestem oburzony.
2: Karol Nawrocki podkreślił, że gloryfikując bandytów z UPA, prezydent Zełenski potwierdził, że Ukraina nie jest jeszcze gotowa na wejście do rodziny krajów europejskich.
4: Aktualny obraz faktów.
2: Ustawa o statusie osoby najbliższej przyjęta przez Sejm. Od razu przenosimy się na Wiejską w Warszawie. W sejmowym studiu RMF FM jest nasz reporter Kacper Wróblewski.
5: Witam serdecznie.
2: Kasprze, czy cała koalicja rządowa była za przyjęciem projektu?
5: Nie wszyscy posłowie głosowali za ustawą odrzucenia przepisów. Chciało 5 polityków PSL-u. Podobnie głosowała niemal cała opozycja, bo bez partii Razem. Projekt zakłada, że 2 osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która umożliwi im m.in. wybór ustroju mającego

0: gotując zupy, przynosząc posiłki, kanapki.
1: Jest dużo pracy?
0: Bardzo dużo. Od wczoraj nie śpimy, więc tak naprawdę od godziny 18 do 5 rano na wysokich obrotach.
1: Mówiła mi dyrektorka Marzena Zgórka. Strażacy walczą nie tylko z ogniem, ale i z czasem, bo po 14 prognozowany jest silny wiatr, który może znacząco utrudnić akcję gaśniczą. Dlatego służby polewają wodą także te części lasu, do których ogień jeszcze nie dotarł, aby zwiększyć wilgotność terenu i ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru. Z Międzylesia Jakub Rybski.
2: 5 rozbitych samochodów na śląskim odcinku autostrady A4 między Mysłowicami a Katowicami. 4 osoby są teraz opatrywane przez ratowników. Korki rosną z każdą chwilą. Reporter RMF FM Marcin Buczek jest przy autostradzie A4. Marcinie, co się tam dokładnie stało?
3: W Mysłowicach jest wypadek na pasach do Krakowa i w pobliżu tego miejsca, ale już na pasach w kierunku Wrocławia jest kolizja. Korek, jak widzę, w kierunku Krakowa zaczyna się już tu w Katowicach i nieprzerwanie, a to około 10 km ciągnie aż w rejon Brzęczkowic. Przed chwilą w tamtym kierunku jechały kolejne wozy straży pożarnej. To było zderzenie 3 aut. Najpierw osobówka uderzyła w ciężarówkę, a ta z kolei uderzyła w inne auto osobowe. Natomiast na pasach do Wrocławia jest zderzenie 2 aut dostawczych. Tam korek zaczyna się już po przejechaniu bramek w Brzęczkowicach.
2: A teraz już fakty kulturalne RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta i na początek kinowe premiery weekendu.
4: Guy Ritchie ma dla nas zawodowców w obsadzie m.in. Henry Cavill, Jake Gyllenhaal i Rosamund Pike. To jest kino akcji, jest tajemnicza misja, są elitarni najemnicy, a tej dynamicznej akcji towarzyszy charakterystyczny humor Ritchiego. Dla dzieci jest animacja Tom i Jerry, przygoda w muzeum. Narratorem opowieści o kocie i o myszy jest aktor Tomasz Śliwiński.
5: To mój głos usłyszycie na początku i na końcu filmu i w paru innych bardzo istotnych momentach tej opowieści. Ale jestem też kilkoma innymi postaciami, które na swojej drodze spotykają nasi bohaterowie.
4: Od dziś w kinach również Drzewo Magii. To jest familijna opowieść z przygodami, emocjami i magią tytułową. Powstała na podstawie znanej książki. Rodziców grają Claire Foy i Andrew Garfield. Folwark zwierzęcy George'a Orwella w 2 wersjach, dla dzieci i dla dorosłych, to najnowsza produkcja Teatru Polskiego we Wrocławiu. Spektakle powstały na podstawie jednej z najważniejszych książek XX wieku. Gospodarstwo zwierząt opowieść, adresowany do dzieci, będzie miał premierę jutro, a drugi Folwark zwierzęcy dla dorosłych 5 czerwca.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry.
8: RMF Grand.

0: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terwikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: FM Samo Południe. Witamy, jest z nami Bogdan Zalewski.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko i zapraszam. Premier Tusk komentuje zapowiedź prezydenta Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Powód: uhonorowanie zbrodniczych formacji ukraińskiej powstańczej armii. A jednak są wątpliwości w sprawie wypuszczenia na wolność pijanego kierowcy recydywisty. Resort Waldemara Żurka wczoraj uspokajał, a nasz dziennikarz dotarł do innego komunikatu wyrażającego zaniepokojenie decyzją prokuratury w Otwocku. Prezydent Zełenski musi mieć świadomość, co znaczy dla każdej Polki i Polaka dziedzictwo UPA, powiedział w Sejmie premier Donald Tusk. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego po tym, jak Zełenski zdecydował o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Na linii sejmowe studio RMF FM i nasz reporter Kasper Wróblewski. Witamy serdecznie, Kasprze. Co jeszcze o decyzji ukraińskiego przywódcy mówił szef rządu?
3: Podkreślał, że działania Zełenskiego są niepokojące z perspektywy polsko-ukraińskich relacji. Z kolei pomysł prezydenta Karola Nawrockiego, aby odebrać ukraińskiemu przywódcy order Orła Białego, premier nazywa, tu cytat, podobnym krokiem, który źle wpływa na sąsiedzkie relacje.
4: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską.
3: Mówił Donald Tusk. Posłowie opozycji podkreślają z kolei, że Polska powinna pójść o krok dalej.
5: Ja myślę, że powinniśmy zareagować być może jeszcze mocniej i rozważyć nasze wsparcie dla Ukrainy.
3: Usłyszałem od Krzysztofa Szczuckiego z Prawa i Sprawiedliwości. Z Sejmu Kacper Wróblewski.
2: W tej chwili nie ma obaw, by ogień zagroził kolejnym domostwom. Zapewnia w rozmowie z reporterem RMF FM Luiza Jurgiel-Żyła, rzeczniczka wojewody mazowieckiego. W powiecie wołomińskim od wczoraj trwa walka z wielkim pożarem lasu. Jakub Rybski dopytywał panią rzecznik, co z ewakuowanymi prewencyjnie osobami.
6: 5 osób zostało przenocowanych w szkole podstawowej w Stanisławowie, a pozostałe wróciły do swoich domów z domów letniskowych albo przenocowały u rodziny.
7: A te osoby, które zostały w szkole, czy one już opuściły tą placówkę, wróciły do swoich domów, czy cały czas tam są i czekają na rozwój wypadków?
6: Te osoby dalej tam są bardzo dobrze zaopiekowane przez samorząd, mają wyżywienie, nocleg i czekają na rozwój sytuacji.
2: Ważny komunikat. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał właśnie alerty w związku z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Ostrzeżenia dotyczą niemal całego kraju, z wyłączeniem regionów północnych. Zamknięta część autostrady A4 między Katowicami i Mysłowicami w stronę Krakowa. Przypomnę, w rejonie Brzęczkowic zdarzyły się 2 auto osobowe i ciężarówka. Korek ma tam już około 10 km. Reporter RMF FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Jak te słowa należy rozumieć?
4: No, można to przetłumaczyć w następujący sposób. Wobec pijanych kierowców recydywistów trzeba zachowywać się z najwyższą stanowczością, tak by każdy z nich odczuł dolegliwość swego zachowania, a także działać tak, by odstraszać innych od podobnych zachowań.
3: Ostrzejsze kary czekają od najbliższej środy kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość. Właśnie te zmiany to dzisiaj temat cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF24. Nasz reporter Michał Dobrowicz zbiera komentarze na ten temat. Michale, co konkretnie się zmieni?
5: Pojawi się zakaz kasowania punktów karnych, jeśli kierowca przekroczy dozwoloną prędkość o więcej niż 20 km na godzinę. Będzie też więcej punktów karnych za najpoważniejsze przekroczenia prędkości. To ma zwiększyć bezpieczeństwo, ale z drugiej strony to wywołuje też wątpliwości, także prawników. To przyznaje prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.
6: Nie ma i nie może być przyzwolenia na tolerowanie jakichkolwiek wykroczeń. Nawet utrata prawa jazdy, na przykład w następstwie popełnienia takich wykroczeń, prowadzi do skomplikowania życia nie tylko kierowcy, ale najczęściej jego rodziny.
5: O tej zmianie za chwilę porozmawiam z ekspertami z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, a także z kierowcami. Spotykamy się już za chwilę przy drodze ekspresowej S8 na wyjeździe z Warszawy na Białystok. Zadam pytanie, czy zaostrzenie przepisów to właściwy kierunek?
7: To także są fakty.
3: Nie odwiedzajcie cmentarza centralnego. Taki nietypowy apel wystosowali urzędnicy w Szczecinie. Na tej największej w Polsce nekropolii odławiane są dwa łosie. Nasza reporterka jest na miejscu. Anna Palamar pytała o skalę trudności tej akcji miejskiego łowczego Ryszarda Czaraszkiewicza.
8: To jest praktycznie drzewostan, ale też są krzewy, też są trzciny, też są bagna i tam te zwierzęta, jeżeli wejdą, schowają się przed nami, to ich nie znajdziemy. Być może na przykład dopiero wieczorem zaczną się pokazywać albo znajdziemy je przy użyciu termowizji, bo w tej chwili termowizja nie spełni swojego zadania. Wszystko jest tak nagrzane, że nie widać tych punktów ciepłych.
3: Jeżeli służbom uda się zbliżyć do łosi na minimum 30 metrów, wtedy zostaną im podane zastrzyki znieczulające. Następnie zwierzęta zostaną wywiezione do lasu. Oby zwierzaki mogły to skomentować potem. Było się na wycieczce, ale się wróciło.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
11: W Bledo Piątku o tej porze wybieramy Miss Weekendu. Czy sobota ładniejsza, czy niedziela ładniejsza? No powiem tak, w niedzielę więcej słońca i tak mniej więcej 1 stopień na termometrach więcej, od 20 do 26, jutro trochę mniej, od 20 do 25, no i w sobotę zdecydowanie więcej deszczu, ale kto wie, przy tych zagrożeniach lasem, to może właśnie taka deszczowa sobota bardziej nam się podoba.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
11: Zagrożenie pożarowe w lasach. Trzymamy kciuki za deszcz. Tu byle do...

0: gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Słuchajmy.
2: Kłaniam się nisko, zachęcam do słuchania. Wiatr utrudnia akcję gaśniczą w powiecie wołomińskim. Za chwilę pożarowy raport naszego stołecznego reportera. Potem Trójmiasto i ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem Orkan. Następnie Paryż. Komu kibicować na korcie? Polce czy Polce? Magdzie Linet czy Idze Świątek? A może obu naszym paniom? Niech wygra lepsza. Na razie górą Iga. Sytuacja jest stabilna, ale boimy się kolejnych godzin ze względu na wiatr, przekazał komendant Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. Strażacy od wczoraj walczą z wielkim pożarem lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. W plenerowym sztabie kryzysowym jest nasz reporter. Witamy Jakuba Rybskiego.
3: Dzień dobry, jestem.
2: Dzień dobry, Kubo. Jak wygląda obecnie akcja gaśnicza?
3: Obecnie ogień utrzymuje się nisko przy ziemi i płonie przede wszystkim Ściółka. Strażacy podkreślają jednak, że największym wrogiem w ciągu najbliższych godzin będzie porywisty wiatr.
4: Prognozy są takie, że może w porywach osiągać 40-45 km na godzinę. Jest to wiatr północno-zachodni.
3: Mówił komendant Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. Niestety wieje już od około godziny i wszędzie wokół widać, jak mocno ten wiatr kołysze drzewami. Strażacy zapewniają jednak, że są przygotowani na ewentualne rozprzestrzenianie się pożaru.
4: Przygotowaliśmy magistrale wodne i zabezpieczyliśmy te miejsca odpowiednio, wykorzystując też pewne prace ziemne, po to, by pożar nie przedostał się jeszcze do tych niespalonych terenów.
3: Wciąż nieznane są przyczyny tego pożaru, ale szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił, że na tym etapie nie można wykluczyć żadnego scenariusza, nawet podpalenia.
2: W Trójmieście trwa spotkanie ministerialne Rady Państw Morza Bałtyckiego, które kończy polskie przewodnictwo w tej organizacji. Sojusznicy obserwowali ćwiczenia wojsk specjalnych pod nazwą Orkan. W gdyńskim porcie był również trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, który opisze teraz, co tam widział.
5: Formoza i Grom pokazały nam operację odbicia promu pasażerskiego z rąk uzbrojonych napastników. Były dwa śmigłowce, okręt marynarki wojennej i odrzutowce F-16. Żołnierze wchodzili na statek zarówno z wody, jak i z powietrza.
6: Pamiętajmy, że ten statek płynie szybko. Jest potężny sprzęt, który na sobie posiadają operatorzy i również swoje waży. Ci ludzie wszystko ćwiczą, żeby opanować do perfekcji, aby można to było dzisiaj zobaczyć. Dla was chwila, dla nas są to naprawdę lata spędzone na ćwiczeniach, szkoleniach.
5: Mówił podpułkownik Mariusz Łopeta, rzecznik prasowy komponentu wojsk specjalnych. Po południu w Sopocie ministrowie będą rozmawiać o wyzwaniach na Bałtyku, szczególnie o zakłóceniach sygnału GPS, zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej i tej płynącej ze strony tak zwanej floty złomu. Polska symbolicznie przekaże Islandii przewodnictwo w Radzie.
2: Ważna informacja z autostrady A4. W pobliżu węzła Kąty Wrocławskie zderzyły się auto osobowe i ciężarówka. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Korek ma tam około 10 km. Znamy maksymalne ceny paliw, jakie będą obowiązywać na stacjach od jutra do poniedziałku. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 5 groszy. Litr oleju napędowego może kosztować maksymalnie 6 zł i 34 grosze. Więcej punktów karnych od najbliższej środy dostaną kierowcy, którzy znacząco przekroczą dozwoloną prędkość. I właśnie to zaostrzenie przepisów jest dzisiaj tematem naszego cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Nasz reporter Michał Dobrowicz zbiera Wasze opinie w tej sprawie przy ekspresowej S8 na wysokości Radzymina na Mazowszu. Oto co usłyszał od kierowców.
7: Myślę, że to już powinno zostać na takim poziomie, jak jest. Już jest duży poziom.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Jazda, swoim słynnym jazda po każdej udanej akcji napędzała. Mimo wszystko trzeba przyznać, że Magdalena jest także świetnie przygotowana.
4: Asy serwisowe,
3: pięknie powiedziane, panie Bogdanie. No, szkoda, że Polki grają ze sobą już teraz, bo gdyby zagrały z innymi tenisistkami, no to być może mogłyby się jeszcze spotkać w dalszej fazie turnieju. To dopiero trzecia runda. Drugi w tej chwili set już trwa. Iga Świątek ma przewagę przełamania. Rozkręca się Iga, prowadzi 2-1.
4: Kolejny meldunek z polskiego meczu w Paryżu w Faktach za godzinę.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Ja w swoim dzienniczku do cen paliw wpisałem, że od jutra do poniedziałku będzie taniej na...
0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Danie faktów RMF FM.
2: Zachęcam gorąco do słuchania. Usłyszeli zarzuty, ale nie w sprawie ostatnich fałszywych alarmów. Tylko w RMF FM o dwóch zatrzymanych. Okazuje się, że nie ma dowodów na ich udział w prowokacjach wymierzonych w środowisko prawicy i w prezydenta Nawrockiego. Porywisty wiatr rozpala płomienie z małych iskier w powiecie wołomińskim. Iga Świątek pokonała Magdalinę Net w Paryżu. Dwie z osób zatrzymanych w związku z majową serią fałszywych alarmów usłyszały zarzuty nie mające związku z tymi incydentami. Dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. Tych dwóch młodych mężczyzn zatrzymano w śledztwie prowadzonym od zeszłego roku przez Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. Z nami Krzysztof Zasada, witamy serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Czy mają oni jakiś związek z grupą, która odpowiada za ostatnie, bezpodstawne wezwania służb do mieszkań osób powiązanych ze środowiskiem prawicy?
3: No, wiele na to wskazuje, że są jej członkami, jednak śledczym po zatrzymaniu udało się na razie postawić im zarzuty obejmujące wywoływanie fałszywych alarmów od lutego 2023 do września zeszłego roku. Natomiast jak się nieoficjalnie dowiedziałem, po zatrzymaniu te osoby twierdziły, że także uczestniczyły w ostatnich fałszywych wezwaniach policji i straży pożarnej do lokali zajmowanych przez osoby związane ze środowiskiem obecnej opozycji. Teraz prokuratura i policja muszą znaleźć dowody tych działań, żeby rozszerzyć podejrzanym zarzuty. Wobec jednego z podejrzanych skierowano wniosek o aresztowanie.
2: Akcja gaśnicza przechodzi w fazę dogaszania, mówi RMF FM brygadier Państwowej Straży Pożarnej Karol Kroć. Ponad 800 strażaków wciąż walczy z ogniem, który pojawił się wczoraj w lesie w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Na miejscu jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Jakub Rybski.
4: Jakubie, dzień dobry, jestem.
2: Witamy serdecznie. Co się dzieje teraz na miejscu?
4: Strażacy od kilkudziesięciu minut zwiększyli intensywność działań gaśniczych, co widać i przede wszystkim słychać, bo nad obszarem objętym pożarem co chwilę latają policyjny Black Hawk, śmigłowiec Lasów Państwowych, a także dromadery, które zrzucają wodę na zarzewia ognia.
5: Wiatr jest dość porwisty, który powoduje, że te małe iskry mogą się rozpalać i powstają właśnie te ukryte ogniska, które musimy jeszcze raz sprawdzić przy użyciu termowizji.
4: Mówił mi brygadier Karol Kroć. Strażacy ze specjalistycznych modułów GFFF, czyli Ground Forest Firefighting, penetrują teraz obszar, który spłonął. Służby przewidują, że dogaszanie tego pożaru może potrwać nawet kilka dni.
2: Władze Rumunii poinformowały, że wojsko nie mogło zestrzelić rosyjskiego drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju, bez narażenia ludności cywilnej na poważne niebezpieczeństwo. Bezzałogowiec uderzył w blok mieszkalny w mieście Gałacz, raniąc dwie osoby. O skutkach tego zdarzenia powie już za chwilę w radiu RMF 24 gość Jakuba Ślimińskiego, Marek Budzisz, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Strategy and Future. Warto włączyć naszą internetową stację. Iga Świątek górą w historycznym polskim meczu na French Open. Trzecia rakieta świata pokonała Magdalinę Net 6-4-6-4 i awansowała do czwartej rundy turnieju. Ponownie łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem.
6: Witam ponownie.
2: Redakcja sportowa RMF FM. Witamy. Co dziś miała Iga, czego zabrakło do zwycięstwa Magdzie?
6: Dobre pytanie, trudne pytanie. Wydaje mi się, że siłę, ale zarazem oczywiście precyzję. Trzeba przyznać wszak, że na korcie Filipa Szatriera, jednej z najważniejszych aren tenisowych na świecie, obejrzeliśmy Igę w najlepszym wydaniu. Także Igę zdeterminowaną, zadziorną i walczącą. Ale czy taka nie była również Magdalinę? No była przecież i w wielu zagraniach pokazała świetną formę, wielkie umiejętności, a o wyniku, jak to bywa na takim poziomie, zdecydowały szczegóły.
2: Detale.
6: Dla fanów. Tak. Detale, otóż to. Dla fanów. Myślę, że mecz był przyjemnością.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Radio RMF24 i ponad 100 internetowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Bogdan Zalewski, z którym się serdecznie witamy.
2: Dzień dobry, zapraszam do słuchania. Podejrzenie szpiegostwa w polskiej grupie zbrojeniowej. Zatrzymano pracownika. Polska prokuratura nie weźmie w obronę dobrego imienia państwa Izrael. Nie będzie śledztwa w sprawie sejmowego wystąpienia posła Konfederacji Konrada Berkowicza. Potężna lawina w słowackim Tatrzańskim Parku Narodowym. Zamknięto jeden ze szlaków. To informacja sprzed chwili. Pracownik jednego z zakładów polskiej grupy zbrojeniowej został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Został już aresztowany na 3 miesiące. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Angażowanie się polskich organów ścigania w obronę dobrego imienia państwa Izrael byłoby nie tylko niezasadne, ale wręcz nieetyczne. To fragment z uzasadnienia odmowy wszczęcia przez prokuraturę okręgową w Warszawie śledztwa w sprawie podejrzeń zniesławienia przez posła Konrada Berkowicza izraelskich władz i żołnierzy. W kwietniu w Sejmie parlamentarzysta Konfederacji porównał Izrael do III Rzeszy i pokazał z mównicy izraelską flagę ze swastyką. Krzysztof Zasada z nami w faktach. Witamy, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
2: Dlaczego śledztwa nie będzie? Jakie są argumenty prokuratury?
3: Odmowa wszczęcia jest motywowana tym, że za ściganiem tego czynu z urzędu nie przemawia ani ochrona praworządności, ani interes społeczny, tak napisano w uzasadnieniu. Śledczy uznali, że wprawdzie poseł Berkowicz dopuścił się zniesławienia władz i armii państwa Izrael, jednak ten czyn może być ścigany z oskarżenia prywatnego. Jeśli osoby lub instytucje, które czują się zniesławione, zapragną bronić swojej czci na gruncie postępowania karnego, mogą wnieść do sądu prywatny akt oskarżenia, tak napisano. Prokuratura nie będzie go popierać, bo jak usłyszałem, wiele dowodów zgromadzonych przez międzynarodowe instytucje uprawdopodobnia popełnianie przez Izrael zbrodni w Gazie.
2: 3 miesiące temu USA i Izrael zaatakowały Iran. Kiedy i jak może zakończyć się konflikt rozpoczęty 28 lutego? Już za chwilę w radiu RMF24 Jakub Śliwiński zapyta doktora Jakuba Gajdę, iranistę z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Naszej internetowej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając ikonę playera w prawym górnym rogu. Zdobędziecie jeszcze więcej informacji. Nie wykryto żadnych niedozwolonych substancji w organizmie sprawcy wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, ustalił reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, co jeszcze ustaliła prokuratura?
4: Wiadomo, tak wynika z ekspertyzy dostarczonej prokuraturze, że w chwili wypadku kierowca nie używał swojego telefonu. W jego organizmie nie było również żadnych substancji, które mogłyby mieć wpływ na prowadzenie samochodu. Niczego niedozwolonego, bo takie badania też przeprowadzono, nie wykryto również w organizmie posła. Już wcześniej udało się ustalić, że w czasie jazdy używał on telefonu, ale korzystał wtedy ze słuchawki. Prokuratura czeka teraz m.in. na szczegółową ekspertyzę dotyczącą rekonstrukcji wypadku. Ewentualnego naocznego świadka, jak powiedział mi prokurator, na razie nie udało się znaleźć. Śledztwo może potrwać co najmniej do jesieni.
2: Uwaga turyści! Słowacki Tatrzański Park Narodowy zamknął Dolinę Mąkową w Tatrach Bielskich. Szlak prowadzący ze Zdziaru na szeroką przełęcz został zamknięty z powodu olbrzymiej lawiny, która zablokowała przejście doliną. Śnieżno-błotny jęzor ma około 0,5 kilometra długości i około 50 metrów szerokości, a jego grubość wynosi od 5 do 10 metrów. Przyrodnicy szacują, że lawinisko jest tak grube, że nie stopi się do końca sezonu letniego.
5: Fakty RMF FM polecają.
2: Spotkania autorskie i podpisywanie książek, dyskusje i wykłady, a przede wszystkim mnóstwo stoisk wydawców. W Warszawie rozpoczęło się prawdziwe święto miłośników literatury. Do niedzieli na PGE Narodowym odbywają się międzynarodowe targi książki. Co kupujecie?
6: Jak na razie tutaj w dwóch torebeczkach to o Wiedźminie. Z pasji do książek, do gier, tu już weszła pasja w komiksy. Trochę historii i zdecydowanie fantastyki.
7: Jak mi się spodoba opis i okładka, to wezmę i będę zadowolona na pewno. Zawsze książka jest fajna.
8: Takie targi to takie rzeczywiście fajne miejsce.
7: Bardzo fajne, fajne są, fajnych ludzi można spotkać.
8: Czyli nie tylko książki.
7: No nie tylko, ale wszyscy są radośni, uśmiechnięci i to jest najważniejsze i fajna jest atmosfera.
8: To pani w jakim charakterze tu występuje?
7: Jako kolejkowa i jako...

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Range.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżna.

trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

RMF Grają na Ciebie, RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Pracownik jednego z zakładów należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Jak podaliśmy w faktach, został już aresztowany. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, kim jest ten człowiek?
2: Zatrzymany jest Polakiem. Wpadł przedwczoraj w wyniku śledztwa prowadzonego przez Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Obciążający go materiał dowodowy zebrała Służba Kontrwywiadu Wojskowego przy współpracy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Usłyszał zarzuty z artykułu 130, paragraf 2 Kodeksu Karnego. To oznacza, że według śledczych brał udział w działalności obcego wywiadu, przekazując informacje, których przekazanie mogło wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej. Za to przestępstwo grozi minimum 8 lat więzienia, aż do dożywocia. Poznański sąd zdecydował właśnie o aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące.
1: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 15 w pobliżu miejscowości Jeziorki w powiecie brodnickim w Kujawsko-Pomorskim. Samochód osobowy zderzył się z motorowerem. W miejscu wypadku policja kieruje ruchem. Jedna osoba ucierpiała w zderzeniu dwóch aut osobowych w miejscowości Styrzyniec. Krajowa dwójka na odcinku Międzyrzec Podlaski i Biała Podlaska jest zablokowana. Wyznaczono objazd drogami lokalnymi. Uważajcie za kierownicą i słuchajcie radia RMF FM. W faktach za godzinę odwiedzimy pola Grunwaldu. Tam trwają zmagania rycerzy.
3: Można to porównać do MMA w zbroi.
1: Zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem klubu ekonomicznego jest Giacomo Conti, oferujący...
0: Słuchacie RMF Grunge.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
2: Zapraszamy.
3: Zachęcamy.
2: Troska o bezpieczeństwo w rejonie Bałtyku.
3: To temat międzynarodowego spotkania w Sopocie.
2: Strażacy gaszą pożar w powiecie wołomińskim na Mazowszu.
3: Okoliczni mieszkańcy służą im pomocą.
2: W faktach także pełnokontaktowe walki rycerskie pod Grunwaldem.
4: Ciosy mieczem, ciosy pięściami, kopnięcia kolana, obalenia. Kto leży, nie wstaje.
3: To jak MMA w zbroi. Rada Państw Morza Bałtyckiego na posiedzeniu w Sopocie przyjęła deklarację dotyczącą bezpieczeństwa w regionie.
2: Na miejscu był nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, czego dokładnie dotyczy ten dokument?
5: Dotyczy ona bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego, wsparcia dla Ukrainy i odpowiedzi na rosyjskie ataki hybrydowe. Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, zwracał uwagę m.in. na problem tzw. floty cieni.
6: Flota złomu to nie tylko sposób Rosji na finansowanie swojej krwawej wojny w Ukrainie, ale także są to pływające bomby ekologiczne.
5: Szef polskiej dyplomacji podkreślał, że zakłócenia sygnału GPS czy spoofing sygnału prowadzony jest nie tylko z obwodu królewickiego, ale również ze statków znajdujących się na wodach międzynarodowych. Na zakończenie Polska przekazała przewodnictwo w Radzie Państw Morza Bałtyckiego Islandii.
3: Jedna osoba została ranna w zderzeniu trzech aut na drodze krajowej 50 na Mazowszu.
2: Trasa Mszczonów-Grójec jest zablokowana w Przęsławicach. Od blisko doby strażacy gaszą pożar na ogromnym obszarze 300 hektarów w powiecie wołomińskim na Mazowszu.
3: Z ogniem walczy prawie 800 strażaków, Wojska Obrony Terytorialnej i funkcjonariusze policji.
2: W pomoc walczącym z płomieniami angażuje się lokalna społeczność. Mieszkańcy przygotowują jedzenie i miejsca do odpoczynku.
3: A jednym z takich miejsc jest szkoła podstawowa w Międzylesiu. Tam jest nasz wóz satelitarny.
2: Łączymy się z reporterką RMF FM Magdaleną Greinert. Witamy
7: Cię,
2: Magdo. Szkoła zmieniła się tak w sztab kryzysowy, tak?
7: Tak, w szkolnym korytarzu panie pakują kanapki i układają je w skrzynkach i koszach. Obok jest stołówka, gdzie co chwilę ktoś donosi pojemniki z gorącym jedzeniem, a obok stoliki, przy których można spokojnie zjeść.
8: Mamy z prawdziwego zdarzenia kuchnię, w której działamy. Na bieżąco właśnie chodzimy, dokupujemy, mieszkańcy nam donoszą produkty, gotujemy żurek, gotujemy stroganowa, gotujemy pomidorową i na bieżąco wywozimy, strażacy przyjeżdżają i wywożą w las.
7: Mówi dyrektorka szkoły Marzena Zgórka. Tutaj też strażacy mogą odpocząć. Są łóżka polowe i możliwość zdrzemnięcia się chociaż na chwilę. W pomoc strażakom angażują się mieszkańcy, rodzice i nauczyciele. Z przedszkoły podstawowej w Międzylesiu Magdalena Greinert.
9: Fakty na weekend w RMF FM.
3: Sport, emocje i historia w jednym miejscu.
2: Na polach bitwy pod Grunwaldem najlepsi rycerze z całego świata zmierzą się między innymi w pełnokontaktowej walce.
4: Można to porównać do MMA w zbroi. Dozwolone są i punktowane ciosy mieczem, ciosy pięściami, łokcie, kopnięcia, kolana, obalenia, ale też walka w parterze. Jedynym ograniczeniem jest to, że nie można dźgać i nie można zakładać dźwigni bólowych.
10: Stop! Jutro starcia już z większą liczbą rycerzy.
4: Tak, jutro 5-5, bez podziału na kategorie wagowe, broń dowolna. Celem drużyny jest powalić drużynę przeciwną ciosami, obaleniami. Kto leży, nie wstaje. Bez udawania, bez scenariusza, wygrywa najlepszy. Grunwald Arena Cup.
3: Z Emilem Guzem, mistrzem świata w pełnokontaktowych walkach rycerskich, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
2: Grunwald Arena Cup 2026 potrwa do niedzieli.
3: Swoją drogą to dobra zasada weekendowego wypoczynku.
4: Kto leży, nie wstaje.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Jeśli szukacie lata na niedzielę, to mam nadzieję, że nie jedziecie do Łeby, bo tam będzie najchłodniej, stopni 15, ale patrzę, że najcieplej w niedzielę będzie w Katowicach i w Krakowie, ale stopni 24.
11: Ja też uważam, że i sobota, i niedziela są takie w porządku, bo i w sobotę, i w niedzielę gdzieś to słońce się znajdzie. Deszcz też jest potrzebny, bo ostatnią rzeczą, której nam trzeba, to susza za oknami, prawda? Także tak? Weekendzie robisz to dobrze, po prostu zadbaj, żeby każdy miał sekundę ze słońcem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.

0: Brazil?
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Lewski. Jedna osoba ucierpiała w wypadku na drodze krajowej nr 2 na trasie między Rzec Podlaski, Biała Podlaska w Lubelskiem.
2: W Strzyńcu trasa została zablokowana i zalecany jest objazd drogami lokalnymi. Nie jesteśmy meblami, aby nas przenosić.
1: Protestują salowe i personel sprzątający ze szpitala powiatowego w Janowie Lubelskim.
2: Pracownicy demonstrowali przeciw planowanemu przeniesieniu ich etatów do firmy zewnętrznej.
3: Chcą nas wyrzucić jak meble. Gdzie my teraz pracę znajdziemy? My zasilimy urząd pracy.
4: No jak zwykle, naszym kosztem.
5: Szpital to nie prywatne konsorcjum.
6: Szpital ma długi, miał, ma i będzie miał.
7: Jeżeli chcielibyśmy ratować ten szpital, trzeba by było zacząć nie od nas, od dołu.
1: Janowski szpital zamknął poprzedni rok stratą w wysokości 7,5 miliona złotych.
2: Prokuratura w Jeleniej Górze postawiła zarzut przywłaszczenia 1 000 000 złotych 51-letniemu mieszkańcowi powiatu zgorzeleckiego.
1: Według śledczych miał on znaleźć 1 000 000 złotych, które zgubili konwojenci podczas transportu. Mężczyzna nie przyznał się do zarzutu.
2: Prokuratura zastosowała wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 50 000 złotych.
1: A zgubionej sumy do tej pory nie odzyskano. W Krakowie trwają przygotowania do 10. jubileuszowej edycji festiwalu Black or White.
2: I o tym na początek faktów kulturalnych RMF FM zaprasza Ewa Kwaśny.
8: Gwiazdy polskiej sceny włączają się w promowanie ważnych informacji o naszym zdrowiu. Na scenie pojawi się m.in. Artur Andrus.
9: Bo jak widzę, że mam dookoła takich ludzi jak na przykład Grzegorz Turnał, czy Andrzej Lampert, czy Marcin Jajkiewicz, czy Olga Szomańska, to ja się zaczynam krępować śpiewać i w związku z tym mogę pełnić funkcję takiego snującego się i opowiadającego żarty raczej, a niekoniecznie muszę być wystawiany do tej reprezentacji wokalistów, bo jak się ma taką reprezentację wokalistów, to naprawdę ja się mogę powstrzymać.
8: Ma być wzruszająco, ale też zabawnie. Koncert finałowy odbędzie się 20 czerwca w krakowskim klubie Studio. W Stołecznym Teatrze Lalka jutro premiera Brzydkiego Kaczątka – Bajki na nowe czasy. To opowieść o dorastaniu, wstydzie oraz wielkiej odwadze. Jak mówią twórcy spektaklu, refleksja nad tym, co nazywamy brzydotą, staje się w tym spektaklu gestem solidarności z każdym, kto choć raz usłyszał – z tobą jest coś nie tak. Śląski Park Nauki w Chorzowie natomiast zaprasza jutro na Festiwal Fantastyki Kosmikon. Tegoroczna edycja wydarzenia ma łączyć tematykę kosmiczną, literaturę fantastyczną, popkulturę i zagadnienia naukowe. Na terenie planetarium powstaną strefy tematyczne inspirowane m.in. światem Władcy Pierścieni, Wiedźmina i Gwiezdnych Wojen.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

的小张 Emery Loves I lost my mind

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM, a te dla nas mają Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
2: Szpieg grasował w zakładach zbrojeniowych MESCO.
3: Wiem więcej o zatrzymanym pracowniku.
2: Zróżnicowane reakcje polityków w naszym kraju na skandaliczne uhonorowanie zbrodniczej ukraińskiej powstańczej armii przez Wołodymyra Zełenskiego.
3: Koalicja rządząca krytykuje decyzję przywódcy Ukrainy, ale wzywa do wstrzemięźliwości w reakcjach.
2: Opozycja zdecydowanie popiera ostrą odpowiedź prezydenta Nawrockiego, który zapowiedział odebranie orderu Zełenskiemu.
3: Mężczyzna aresztowany pod zarzutem szpiegostwa to pracownik zakładów MESCO w Skarżysku Kamiennej, dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM.
2: To właśnie w MESCO należącym do polskiej grupy zbrojeniowej powstają słynne zestawy rakiet przeciwlotniczych Piorun.
3: Pracownik został zatrzymany w środę. Dziś Sąd Okręgowy w Poznaniu zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt.
2: Na podejrzanemu grozi nawet dożywocie.
3: 50 strażaków walczy z pożarem na terenie składowiska odpadów w Dąbrówce Wielkopolskiej w powiecie świebodzińskim w Lubuskie.
2: Ogień pojawił się w jednej z hal, w której produkowane jest paliwo alternatywne ze śmieci. Czarny dym unoszący się nad tym miejscem widać z kilkudziesięciu kilometrów.
3: Politycy koalicji rządzącej potępiają decyzję Ukrainy o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, zalecają jednak wstrzemięźliwość w reakcjach.
2: Opozycja popiera propozycję prezydenta Karola Nawrockiego, by odebrać prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu polskie odznaczenie.
4: Odwoływanie się do UPA w upamiętnianiu tych różnych działań, które miały miejsce w przeszłości, no jest bardzo złą decyzją. Godzi w prawdę historyczną, godzi w wrażliwość Polaków, więc taki człowiek nie powinien mieć orderu Orła Białego.
3: Komentował poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki.
2: Postępowania Zełenskiego skrytykował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Fundamentalnie nie zgadzamy się z tą decyzją, że ona nie działa dla budowania dobro sąsiedzkich stosunków i jest bolesna. Po prostu sprawia ból Polakom i Polsce.
3: Z kolei premier Donald Tusk stwierdził, że decyzja ukraińskiego przywódcy jest niepokojąca i narusza polską wrażliwość historyczną.
2: Jednak nie omieszkał pouczyć obu prezydentów.
6: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską.
2: Tak mówił premier Tusk.
3: A wicepremier Sikorski dokonał następującego porównania. Mamy precedensy. Jaruzelski odbierał order Breżniewowi, więc Nawrocki może odebrać Zełenskiemu. Ministerstwo Zdrowia planuje uruchomić nowy program bezpłatnych badań w kierunku raka płuca.
2: Skorzystają z nich osoby, które od lat palą papierosy, dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: To będą badania niskodawkową tomografią komputerową.
2: Michał, razem z nami w popołudniowych faktach. Witamy cię, Michał.
7: Dzień dobry.
2: Kto będzie mógł konkretnie skorzystać z badań?
7: Wszyscy, którzy skończyli 55 lat i od co najmniej 20 lat palą jedną paczkę papierosów dziennie, albo jeszcze więcej, od 10 lat dwie paczki jednego dnia. Cel jest taki, żeby raka płuca wykryć na możliwie jak najwcześniejszym etapie. Rocznie w Polsce ten typ nowotworu potwierdzany jest tu ponad 20 tysięcy osób, a większość z nich to właśnie palacze.
3: A kiedy, Michale, w praktyce ruszą te badania?
7: Jeszcze przed wakacjami. Taki jest najnowszy plan. Samo badanie trwa 10 minut i polega na obrazowaniu tego, co dzieje się w płucach za pomocą małej dawki promieniowania rentgenowskiego.
8: Tym żyje Łódź.
3: Studenci przejęli miasto we władanie na ten weekend.
2: Juwenalia uroczyście otworzyła dziś kolorowa parada żaków, którzy przeszli ulicami Łodzi.
3: Wielobarwny korowód obserwowała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
9: Co wy, słuchajcie, świętujecie w tym roku na juwenaliach?
10: No tak naprawdę świętujemy cały rok nauki. Fakt, że zżyliśmy się i możemy teraz troszeczkę odpocząć, poimprezować razem i po prostu umocnić nasze wszystkie więzi.
9: Wybrałeś sobie jakiegoś szczególnego jednego wykonawcę? Na kogo się bardzo czekasz?
11: Koma! Koma, ja czekam na Komę, kocham Komę, bardzo się cieszę, że grają.
12: Okej, ruszamy dalej, a was zapraszam, żeby dołączyć do naszej parady!
3: Zachęcamy!
2: Tak jest, my, Bogdanie, zachęcamy naszych słuchaczy, by zostali z RMF FM.
3: Za niespełna pół godziny następne fakty, także ekonomiczne.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
13: sobota i niedziela, być może nie upalne, ale takie w sam raz. No trzeba też mieć takie dni, które dadzą nam taki przedsmak, oddech przed tym prawdziwym, gorącym latem.
1: To co mamy przygotować?
13: Macie jakąś przygotować kurtkę, dobry parasol? Humor, to na pewno. Parasol też się przyda, bo przelotnie popada praktycznie w całym kraju. Chyba tylko z tego, co widzę, na Lubelszczyźnie i na Podlasiu przejdziecie suchą stopą.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Ola Filipek i Olek Sikora.

0: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Bogdan Zalewski.
2: Strażakom na razie nie udało się opanować pożaru na składowisku odpadów w Dąbrówce Wielkopolskiej.
3: To w powiecie świebodzińskim w Lubuskiem, jak informowaliśmy, ogień pojawił się w hali.
2: Produkowano w niej paliwo alternatywne ze śmieci.
3: Jak przebiega walka z płomieniami, opisuje Arkadiusz Kaniak, rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej.
4: Strażacy w pierwszej fazie przystąpili do gaszenia pożaru wewnątrz hali. Udało się go opanować. Niestety wymknął się spod kontroli i przedostał na duże hałdy przygotowanego materiału na zewnątrz budynku. W tej chwili trwa walka z ogniem. Nie mamy osób poszkodowanych.
2: Na miejscu w Dąbrówce Wielkopolskiej z żywiołem walczy kilkudziesięciu strażaków.
3: Korek utworzył się na autostradzie A2 między węzłami Poznań-Komorniki i Poznań-Luboń.
2: Na jezdni w stronę Warszawy zdarzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest lewy pas.
3: Zator także na A4 między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice.
2: Tam ruch w stronę Wrocławia odbywa się lewym pasem, na prawym stoi zepsuta ciężarówka. Trzech tajkonautów, czyli chińskich astronautów, wróciło na Ziemię.
3: Po blisko 7 miesiącach spędzonych na stacji kosmicznej Tiangong.
2: Powrót do ojczyzny napełnia mnie ogromnym podekscytowaniem, przyznał jeden z członków załogi.
3: Na orbicie od poniedziałku są już ich zmiennicy. Chiny chcą do 2030 roku wysłać załogową misję na Księżyc. Co na to NASA?
2: Amerykanie zapowiedzieli, że na srebrny glob wrócą w 2028 roku.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
3: Zaprasza Krzysztof Berenda.
2: I na początek małe zaskoczenie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Inflacja w Polsce nieoczekiwanie spadła. Główny Urząd Statystyczny podał pierwsze dane dotyczące tempa wzrostu cen w maju, czyli w kończącym się właśnie miesiącu. No i mamy spadek z 3,2% do 3,1%. Tym samym inflacja, wbrew prognozom, nie przekroczyła poziomu uznawanego przez Radę Polityki Pieniężnej za bezpieczne. Kluczowy okazał się spadek cen żywności. On wynikał z tego, że z powodu przymrozków wielu rolników musiało przyspieszyć zbiory, chociażby szparagów. Tych szparagów, być może Państwo pamiętają, było dużo, no i dlatego naraz ceny zaczęły spadać. Przymrozki niestety też zniszczyły wiele plomów, więc choć teraz inflacja co prawda nam spadła, to niestety za miesiąc, dwa może iść w górę. Tego trzeba się spodziewać. No i wtedy zacznie się w Polsce dyskusja o tym, czy należy podnosić stopy procentowe w Polsce. To z jednej strony niestety oczywiście oznaczałoby droższe kredyty bankowe, no ale z drugiej, też o tym pamiętajmy, to oznacza wyższe oprocentowanie obligacji oraz lokat, czyli jak ktoś ma oszczędności, to łatwiej będzie mógł je pomnożyć. Ta dyskusja o możliwych podwyżkach stóp będzie wspierać polskiego złotego. Teraz euro więc kosztuje 4,23 zł, dolar 3,63, frank szwajcarski 4,63, a brytyjski funt 4,87 zł.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jest piątek, jest lepsza połowa dnia w

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu faktów jest Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
2: Zapraszamy.
3: Zachęcamy do słuchania.
2: Zmienny wiatr utrudnia akcję strażaków w powiecie wołomińskim.
3: Już drugą dobę gaszą ogromny pożar lasu.
2: Prokuratorskie zarzuty.
3: Dla mężczyzn podejrzanych o fałszywe alarmy, ale nie te majowe.
4: Łącznie 32 zarzuty.
2: Problem w przedszkolach miejskich w Lublinie.
3: Za mało dzieci, za dużo nauczycieli.
2: Mała frekwencja w Tatrach.
3: Na razie. Dynamiczna sytuacja po zmianie siły i kierunku wiatru.
2: To najnowsze informacje po posiedzeniu sztabu kryzysowego w powiecie wołomińskim na Mazowszu.
3: W południe pożar lasu udało się opanować, ale przez wiatr w jednym kwartale ogień znowu się rozpalił.
2: Na miejscu cały czas jest wóz satelitarny RMF FM i nasza reporterka Magdalena Greiner.
5: Tak,
3: witamy,
5: jest, dzień
3: ponownie,
5: dobry.
3: Magdo, jak w najbliższych godzinach będą wyglądały działania strażaków?
5: Strażacy czekają na dodatkowe siły i środki, żeby podmienić tych ratowników, którzy pracowali przez całą noc do tej pory. Przed strażakami głównie sprawdzanie i przelewanie pogorzeliska. Po tym jak wiatr rozpalił ogień, front pożaru udało się zatrzymać.
6: Użyliśmy przeciwognia, czyli wypaliliśmy teren, aby front pożaru, który idzie, zatrzymał się już na wypalonym terenie. Udało nam się to przeprowadzić skutecznie. W tej chwili dogaszamy tamto pogorzelisko.
5: Mówi nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu cały czas jest 250 samochodów i 870 strażaków. Pożar gasi śmigłowiec policji, 3 śmigłowce lasów państwowych oraz 4 dromadery. Mieszkańcy dwóch miejscowości, którzy wczoraj zostali ewakuowani, wrócili już do swoich domów. Z Międzylasia Magdalena Greinert.
3: Wypadek motocyklisty na trasie S6 w Gliwicach między węzłami Osina i Goleniów lotnisko w zachodniopomorskim.
2: Ranny kierowca jest transportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego.
3: Teraz zablokowany jest prawy pas w kierunku Gdańska.
2: Dwaj młodzi mężczyźni zatrzymani w związku z falą fałszywych alarmów bombowych usłyszeli łącznie 33 zarzuty, podała prokurator.
3: Katarzyna Calów-Jaszewska potwierdziła przy tym nieoficjalne informacje uzyskane przez dziennikarza RMF FM Krzysztofa Zasady, że zarzuty te dotyczą wcześniejszych alarmów, a nie tych najnowszych wymierzonych w środowiska prawicowe i prezydenta Nawrockiego.
4: Na tym etapie prokurator niewątpliwie miał materiał dowodowy na przedstawienie tych zarzutów, o których wspominałam, i zakreślił ramy czasowe tych zarzutów do 5 września 2025 roku, co oczywiście nie oznacza, iż w wyniku dalszych czynności te zarzuty nie mogą zostać rozszerzone.
3: Teraz jednak prokuratura i policja muszą znaleźć dowody na zorganizowanie najnowszych prowokacji.
2: Wobec Wiktora Z. zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, inaczej jeśli chodzi o Bartosza Ł.
3: Bo był on już tymczasowo aresztowany za wywoływanie fałszywych alarmów.
2: Prokuratura skierowała więc do sądu wniosek o powtórne aresztowanie.
3: Spełniają się niewesołe prognozy władz Lublina. W wielu miejskich przedszkolach po naborze pozostało sporo miejsc wolnych.
2: Prawie co trzecia placówka nie zdoła otworzyć grupy trzylatków. Część nauczycieli straci pracę, przyznaje zastępca prezydenta Lublina Mariusz Banach w rozmowie z reporterem RMF FM Dominikiem Smagą.
7: Ile placówek skompletowało przedszkolaków?
8: Dzisiaj tak naprawdę około 40 na 65.
7: Ilu nauczycieli straci pracę w przedszkolach?
8: W przedszkolach około 30 nauczycieli. Zaczęliśmy na ten temat rozmawiać z dyrektorami. My robimy co roku taką giełdę ogólnomiejską, kiedy zbieramy wszystkich dyrektorów i po prostu ci dyrektorzy dzielą się swoimi pracownikami, tymi, dla których nie ma miejsca.
3: Władze miasta liczą też na dobrowolne odejście nauczycieli, którzy osiągnęli wiek emerytalny.
9: Fakty i weekend w RMF FM.
2: Za niespełna tydzień. Długi weekend czerwcowy.
3: W czwartek Boże Ciało, więc w sumie 4 dni wolnego.
2: A jeśli ktoś wykorzysta 3 dni urlopu?
3: No to można mieć nawet 9 dni wolnego z rzędu.
2: Tak jest.
3: Okazuje się jednak, że takich turystów w Tatrach będzie raczej mało.
2: Wolą przyjechać teraz, by uniknąć tłoku.
10: Wypad przedweekendowy, chociaż też weekendowy. Szukamy takich momentów, kiedy nie ma tłumów. Jesteśmy od wczoraj, więc wczoraj było zupełnie pusto. Dzisiaj już widać trochę więcej ludzi. Pogoda sprzyja wreszcie.
11: Czyli teraz trzeba skorzystać?
10: Długi weekend w domu.
11: To lepiej tak przed przyjechać?
12: Lepiej, mniej ludzi. Wszędzie nie ma kolejek, w lokalach pusto, także jest lepiej.
13: No my raczej tak. My raczej pomijamy te długie weekendy z uwagi właśnie na tłumy ludzi. Spokojnie można pochodzić. Mniej ludzi, lepiej.
3: Mniej ludzi na szlakach, lepiej, mówią ludzie na szlakach.
2: Z turystami unikającymi tłumów rozmawiał, nie robiąc tłumu, nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Ja nie wiem, czemu Olek sobie zasłużyłeś, ale słyszałam, że ta piosenka, którą za chwilę zagramy, jest...

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Płonęło ponad 300 metrów kwadratowych lasu w miejscowości Ciemnognojna, niedaleko Żerardowa na Mazowszu. Pożar gasi ponad 30 strażaków, informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, co tam się dzieje?
2: Jest duże zadymienie, kończy się już akcja strażaków. Ogień na szczęście udało się opanować, nie ma osób poszkodowanych. Przyczyny pożaru będą wyjaśniać służby. Ogień pojawił się na mocno zalesionym terenie w rejonie Mszczonowa i miejscowości Zbiroża na Mazowszu. Tutaj, podobnie jak w całej centralnej i zachodniej Polsce, w lasach obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
1: W całej już Warszawie po weekendzie zacznie obowiązywać zakaz nocnego handlu alkoholem, zakomunikował stołeczny ratusz. Ograniczenie sprzedaży napojów z procentami będzie obowiązywać między 22 a 6 rano. W sklepach, kioskach, na stacjach benzynowych nie będzie można też w tym czasie kupić alkoholu na wynos w lokalach gastronomicznych. Ograniczenie nie będzie obejmować wolnego obszaru celnego lotniska Chopina. Obecnie zakaz nocnego handlu alkoholem obejmuje dwie warszawskie dzielnice, Śródmieście i Pragę Północ. Premier Węgier Peter Madziar zapowiedział, że zorganizuje spotkanie premierów odnowionej Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie 23 czerwca. Współpraca między państwami tworzącymi V4, czyli szefami rządów Słowacji, Czech, Polski oraz Węgier, osłabła w ostatnich latach, a to z powodu różnic w podejściu do rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie czy postawie wobec samej Moskwy. Węgierski premier chce nawet rozszerzyć współpracę wyszehradzką o inne kraje. Jak mówił, być może kraje skandynawskie albo Austrię, Chorwację, Słowenię, Rumunię czy o kraje zachodnich Bałkanów, które jeszcze nie przyłączyły się do Unii Europejskiej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Słyszenia za tydzień.
2: A my teraz przenosimy się do studia faktów RMF FM. Najnowsze fakty ma dla nas Agnieszka Pietrzak.
3: To na prywatnym terenie pojawił się ogień, który objął ponad 300 hektarów lasu w powiecie wołomińskim. Czekając na ważną decyzję prezydenta USA w sprawie Iranu, nasz korespondent opowie o warunkach stawianych przez Trumpa. Znamy też ministerialną koncepcję na nową mapę porodówek w kraju, a na koniec szczere wyznanie naszej siatkarki. Ogień był celowo wzniecany. To są najnowsze ustalenia w sprawie ponad 300-hektarowego pożaru lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Jak przed chwilą powiedziała minister klimatu i środowiska, płomienie pojawiły się na terenie prywatnym. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym, który jest na miejscu, i naszą reporterką Magdaleną Greiner.
4: Dobry wieczór.
3: Ponownie Cię witam, Magdo. Te wnioski zostały wyciągnięte po sprawdzeniu całego terenu, prawda?
4: Tak, służby leśne nie mają wątpliwości. Pożar rozpoczął się w lesie prywatnym, a potem zajął tereny lasów państwowych. Jednak najważniejszą informację przekazał dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.
5: Nad terenem pożarzyska były widoczne takie pięcioarowe miejsca, gdzie był ten ogień zapruszany. Z jednego z takich miejsc rozprzestrzenił się po prostu na las.
4: Podkreślił Tomasz Jóźwiak. Po zakończeniu akcji gaszenia leśnicy będą przeprowadzać bardzo szczegółową inwentaryzację, na podstawie której podejmą decyzję, czy drzewa usuwać. Nie wszystkie mają zwęglone pnie na znaczną wysokość, w niektórych miejscach straty są mniejsze. To oceni specjalnie powołany zespół. Z Międzylesia Magdalena Greinert.
3: Uwaga kierowcy, zderzenie dwóch samochodów osobowych na trasie ekspresowej S17 między węzłami Lubelska i Góraszka na Mazowszu. Zablokowane są dwa pasy jezdni w stronę Lublina. Prezydent Donald Trump w najbliższych godzinach ma podjąć ostateczną decyzję w sprawie Iranu. Zapowiedział, że jeszcze dziś odbędzie się specjalne spotkanie w sprawie porozumienia pokojowego z Teheranem. Nasz korespondent Paweł Żuchowski wyjaśni, jakie warunki prezydent USA stawia reżimowi.
6: Iran musi zgodzić się na to, że nigdy nie będzie miał broni nuklearnej ani bomby, napisał Trump w swoim serwisie społecznościowym. Odniósł się też do cieśniny Ormus. Musi być natychmiast otwarta, bez opłat dla nieograniczonej żeglugi w obu kierunkach. W trybie pilnym mają zostać usunięte wszystkie miny ulokowane w cieśninie. Statki, które utknęły w cieśninie w związku z naszą wspaniałą i bezprecedensową blokadą morską, która teraz zostanie zniesiona, mogą rozpocząć proces powrotu do domu. Pozdrówcie wasze żony, mężów, rodziców i rodziny ode mnie, swojego ulubionego prezydenta, kontynuował przywódca Stanów Zjednoczonych. Zapowiedział też, że zapasy wzbogaconego uranu, które określił jako pył nuklearny, zostaną wydobyte w koordynacji z Iranem i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej przez Stany Zjednoczone.
7: Reporterzy RMF FM wiedzą więcej.
3: Ministerstwo Zdrowia ma nowy pomysł na oddziały położnicze. Finansowanie ma im zapewnić co najmniej 700 porodów rocznie. To ustalił nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Michale, a co jeśli porodów będzie mniej? Oddziały znikną?
8: W takich sytuacjach decydować ma odległość do najbliższego oddziału położniczego. Jeśli to jest kilkadziesiąt kilometrów albo mniej, ale dojazd zajmuje dużo czasu, ma być zapewnione finansowanie za gotowość do odbioru 400 porodów rocznie, a powyżej już każdy pojedynczy poród byłby finansowany oddzielnie. Młode mamy przyznają, że przed porodem zwracały uwagę, czy szpital odbiera dużo porodów i czy jest tam doświadczony personel.
9: Z opowieści zarówno znajomych, jak i uczestniczek lokalnych grup wiem, że to ma miejsce.
8: Szczegóły zmian Ministerstwo Zdrowia ma zaprezentować w czerwcu. Ten plan może doprowadzić do kolejnego zmniejszenia liczby oddziałów położniczych w Polsce. Już w ubiegłym roku z mapy naszego kraju zniknęło 25 porodówek.
3: Odpoczynek jest bardzo ważny, podkreśla siatkarka reprezentacji Polski Katarzyna Wenerska. W rozmowie z naszym dziennikarzem Cezarem Dziwiszkiem szczerze przyznała, że niedawno miała dość siatkówki i rozważała pożegnanie z kadrą.
10: Pewne rzeczy sobie ułożyłam i cieszę się, że tu wróciłam.
11: Czyli chodziło po prostu o kwestie też bardziej życiowe.
10: No, ale myślę, że po prostu trochę za dużo tej siatkówki, no bo jednak 5 lat bez takiej dłuższej przerwy, bo teraz dostałyśmy pomiędzy sezonem, po sezonie jakby klubowym do sezonu kadrowego 2 tygodnie. No ale też ma się pewne sprawy później do załatwienia, więc tak naprawdę z tych 2 tygodni zostaje tydzień może, więc to nie jest też jakoś dużo czasu na odpoczynek.
3: W środę nasze siatkarki rozpoczną pierwszy turniej Ligi Narodów w Chinach. Dziś za godzinę pierwsze wieczorne fakty sportowe RMF FM. Zapraszam na 20.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A my zapraszamy na najnowsze notowanie poplisty w RMF FM.
12: Tak jest, to jest numer...
0: RMF Grunge.

Wielkie, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Fon. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Jest ta przed mikrofonem Agnieszka Pietrzak. Słuchamy.
2: Zapraszam. Minister klimatu zapowiada przegląd i konkretne działania po potężnym pożarze lasów w powiecie wołomińskim. Jest porozumienie między Brukselą a Budapesztem w sprawie miliardów euro dla Węgier. Jest radość podopiecznych domów dziecka, bo będą na koncercie.
3: Taki szczęśliwy byłem, ale się cieszę.
2: Na korcie w Paryżu Nowak Dziokowicz toczy zaciętą walkę. Słuchajcie faktów sportowych. Chcemy wprowadzić zmiany, które pozwolą nam szybciej reagować w takich sytuacjach. Tak o wielkopowierzchniowych pożarach mówiła na briefingu w powiecie wołomińskim na Mazowszu minister klimatu i środowiska. Paulina Henning-Kloska zapowiada przegląd dotychczasowych rozwiązań i wyciągnięcie wniosków. W okolicach Wołomina setki strażaków, policjantów, żołnierzy WOT i leśników nadal walczą z pożarem lasu. W pobliżu tych działań jest cały czas wóz satelitarny RMF FM i nasza reporterka Magdalena Greinert.
4: Dobry wieczór.
2: Magdo, co konkretnie zapowiada szefowa resortu?
4: Zmiany, które przyspieszą akcje ratunkowe. Ma to być najpierw przegląd przepisów wewnątrz resortu klimatu, a później w lasach państwowych we współpracy ze strażakami. Chodzi m.in. o przepisy przeciwpożarowe, ale też o sprzęt, jaki jest w dyspozycji lasów państwowych. A większość statków powietrznych, które tutaj walczą z ogniem, są czarterowane właśnie przez lasy państwowe. To kolejny pożar, który zajął kilkaset hektarów. W tym wypadku płonął las gospodarczy.
5: W sąsiedztwie tego lasu są i torfowiska, i bardziej cenne obszary Natury 2000, natomiast na szczęście ogień do nich nie dotarł.
4: Mówi Paulina Henning-Kloska. Dobrą wiadomością dla strażaków, którzy walczą tu z ogniem, jest pogoda. Wiatr zdecydowanie osłabł, a jeśli prognozy się sprawdzą, jutro po południu będzie padał przelotny deszcz. Z Międzylesia Magdalena Greinert.
2: Zderzenie motocykla z autem osobowym na trasie S5 między węzłami Łubowo i Kłecko w Wielkopolsce ucierpiał kierujący jednośladem. Zablokowana jest jezdnia w stronę Bydgoszczy. Ruch odbywa się drogą serwisową przy miejscu obsługi podróżnych Łubowo. Komisja Europejska odblokowała środki dla Węgier. Zawarte zostało porozumienie polityczne między nowym premierem Peterem Madziarem a Ursulą von der Leyen w sprawie odblokowania unijnych funduszy. To w sumie 16 miliardów 200 milionów euro, donosi nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, co zakłada to porozumienie?
6: Pieniądze zostaną wydane na transport, energię, mieszkalnictwo oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Od przyszłego roku akademickiego węgierscy studenci będą mogli ponownie korzystać z programu wymiany studenckiej Erasmus+. Oczywiście nowy rząd będzie musiał wdrażać reformy, między innymi znieść ustawę anty-LGBT. Peter Madziar skrytykował rząd Viktora Orbana, który twierdził, że Bruksela blokuje pieniądze z powodu stanowiska Budapesztu w sprawie migracji i wojny na Ukrainie. Według nowego premiera Brukseli chodziło wyłącznie o walkę z korupcją. Powtórzył, że Węgry przystąpią do Europejskiej Prokuratury, co sprawi, że pieniądze unijnych podatników będą lepiej chronione.
7: Fakty RMF FM na koncercie.
2: 80 wychowanków poznańskich domów dziecka za chwilę rozpocznie zabawę na Enea Stadionie w Poznaniu, gdzie rozpoczyna się koncert Sanach. RMF FM spełnia marzenia i przekazało młodym fanom wejściówki na występ artystki.
8: Dzieci były przede wszystkim zaskoczone na pewno tym, że mogą iść na koncert, ale jednocześnie były zadowolone, więc chętnie zgłaszały, że chcą iść.
9: No, dla nich to jest duże wydarzenie.
8: Tak, zwłaszcza, że to będzie na stadionie, więc to jest dla nich taka dodatkowa dawka emocji.
9: Niektórzy nawet i transparenty przygotowali.
8: Bardzo się cieszę, że dzieci są takie chętne, żeby zabrać też taką czułostkę siebie.
10: Ja na początku nie wiedziałem, że idę, ale potem się dowiedziałem, jak byłem zaskoczony. Taki szczęśliwy byłem.
9: Nie możesz się doczekać.
10: No.
9: Byłeś kiedyś na takim koncercie?
10: Nie byłem, ale się cieszę.
2: I my się cieszymy, spełniając wasze marzenia. Z wychowawcami i podopiecznymi rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Tomasz Weryński będzie prezentował piątkowe fakty RMF FM od 21, a już za moment na naszej antenie informacje dla kibiców.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
2: Na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziewiszek. Witamy.
13: Dobry wieczór. I zgodnie z zapowiedzią na początek dreszczowiec na jednym z kortów Rolanda Garrosa. O awans do czwartej rundy walczą tutaj Novak Djokovic i João Fonseca. Fonseca, oczywiście słynny Serb, wygrał pierwsze dwa sety, ale Brazylijczyk ruszył do odrabiania strat. Wygrał dwa kolejne i w tym momencie rozpoczęła się trzecia partia. My cieszymy się z awansu do czwartej rundy Igi Świątek. Równocześnie smucimy z powodu odpadnięcia z turnieju Magdy Linety. W pierwszym w historii polskim meczu French Open górą była Iga, która po stojącym na wysokim poziomie pojedynku wygrała 6-4, 6-4.
14: W pewnym sensie wyrównany mecz, więc czasami magia wymuszała u mnie jakieś błędy, czasami broniła się dobrze, więc na pewno nie był to prosty mecz.
13: Przyznała Iga Świątek w Eurosporcie. O ćwierćfinał zagra w niedzielę z Martą Kostiuk, a Magdzie Linet na osłodę pozostaje turniej deblowy. Zaraz po spotkaniu z Igą poznanianka w parze z inną Ukrainką, Julią Starodubcewą, awansowała do drugiej rundy. Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy Jagiellonii, jeden z architektów jej sukcesów z ostatnich lat, opuszcza Białystok. Klub potwierdził, że nie przedłuży wygasającego w czerwcu kontraktu. Nieoficjalnie Masłowski ma przejść do Widzewa Łódź. W żużlowej ekstralidze wyjazdowe zwycięstwo Sparty Wrocław z włókniarzem Częstochowa 48-42. O 20:30 spotkanie wicelidera Motoru Lublin z liderem ligi GKM-em Grudziądz. A już za 10 minut kolejne koszykarskie derby Warszawy. W półfinale basket ligi Legia kontra Dziki, mecz numer 2. Relacja w Faktach Sportowych za godzinę. Zapraszam.
11: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
15: To jest Pop Octagon w RMF FM, tu znajdziecie muzyczne starcia.
12: Słuchacie RMF Grand.

0: 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Grunge.
1: I say fuck.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stację, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: A to wydanie przygotował i przedstawi rozpoczynający dyżur Tomasz Waryński. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam. Na początek Olsztyn pod Częstochową. Tam pożar zabytkowej restauracji i hotelu. Trwa akcja gaśnicza. Szczegóły zna reporter RMF FM. Potem w faktach pytanie o losy planu pokojowego USA z Iranem. Za oceanem oczekiwanie na wystąpienie Donalda Trumpa. Poza tym spór wokół pamięci historycznej między Polską a Ukrainą. Szef polskiej dyplomacji krytykuje decyzję Wołodymira Zełenskiego. Pożar zabytkowej restauracji i hotelu w Olsztynie pod Częstochową. Nikomu nic się nie stało. Akcja strażaków cały czas trwa. Marcin Buczek zna szczegóły. Marcinie, co tam się teraz dzieje?
3: Sytuacja jest już opanowana, powiedział mi przed chwilą jeden ze strażaków. Teraz trwa już dogaszanie. Na miejscu nadal jest 18 strażackich wozów. Nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych. Natomiast jeszcze przed przejazdem strażaków na zewnątrz wyszło 10 osób. Strażacy dostali w tej sprawie zgłoszenie przed 17. Zabytkowy obiekt pochodzi z końca XVIII wieku. Jest drewniany i kryty strzechą. I to właśnie tam, na pokryciu dachu, pojawił się dziś ogień.
2: Donald Trump rozmawia właśnie ze swoim zespołem na temat planu pokojowego z Iranem. W Waszyngtonie wielkie oczekiwanie, bo prezydent Donald Trump powiedział, że jeszcze dziś podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie. Przed Białym Domem jest korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Amerykański przywódca cały czas jest w Situation Room, czyli tajnym pomieszczeniu znajdującym się w podziemiach Białego Domu. Tam ze swoim zespołem omawia kwestię porozumienia nuklearnego, które zostało wynegocjowane i czeka na podpis amerykańskiego przywódcy. Dotyczy także przyszłości cieśniny Ormus. Donald Trump powiedział, że w żaden sposób nie wyrazi zgody na to, by cieśnina Ormus była pod jakąkolwiek kontrolą Teheranu i o tym też w tej chwili Donald Trump rozmawia ze swoim zespołem, a my przed Białym Domem czekamy na ogłoszenie jakiejkolwiek decyzji. Donald Trump zapowiedział dzisiaj, że ogłosi właśnie jeszcze dzisiaj ostateczną decyzję w sprawie konfliktu z Iranem. Sprzed Białego Domu Paweł Żuchowski.
2: Jestem rozczarowany tym, że prezydent Zełenski nie uwzględnił naszej wrażliwości historycznej, mówił dziś minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas konferencji prasowej w Sopocie. To reakcja na decyzję Wołodymira Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Łączymy się z trójmiejskim reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Staszku, co jeszcze mówił szef polskiej dyplomacji?
5: Mimo słów rozczarowania zaznaczył, że ta decyzja nie może przysłonić relacji między oboma krajami. Sikorski odwoływał się do słów premiera Donalda Tuska, który mówił, że jeśli Polska i Ukraina pokłócą się o przeszłość, ktoś inny narzuci nam przyszłość.
6: Tak, powinny rozmawiać Instytuty Pamięci Narodowej, ale na polsko-ukraińskiej kłótni o przeszłość zyska tylko Putin.
5: Przypomniał również, że polskie stanowisko zostało już przekazane stronie ukraińskiej i tu cytat: mam nadzieję, że to wystarczy, aby strona ukraińska zrozumiała nasze oburzenie w tej sprawie.
2: Kierowcy w Warszawie odetchną z ulgą. Dziś około 22 drogowce otworzą drugą jezdnię trasy Łazienkowskiej i nowy wiadukt nad ulicą Paryską w kierunku Grochowa. To oznacza koniec części utrudnień na Saskiej Kępie i powrót autobusów linii 411 oraz E1 na stałe trasy. Drogowcy zaznaczają jednak, że przy pasie zieleni i na samym wiadukcie nadal będą prowadzone prace wykończeniowe. W kalendarzu ostatni piątek maja i to jest Europejski Dzień Sąsiada. Reporter RMF Max Kamil Puternicki pytał o relacje z blisko żyjącymi.
7: Europejski Dzień Sąsiada, no i takie pytanko, jak tam u pani z tymi sąsiadami? Czy dobre relacje, czy raczej niekoniecznie? Jak to wygląda?
8: Bardzo dobre.
9: Tak sobie, średnio.
10: Na razie dobrze.
8: Super. Świetne kontakty.
7: Czyli nie ma tak, że jednak sąsiad, że złośliwość, że tego typu rzeczy?
8: Nie, broń Boże.
11: No lubi nieraz nosa wetknąć nie swoje sprawy.
7: Jak pani by oceniła, określiła sąsiada? Jacy to ludzie?
8: Sympatyczni, uprzejmi.
2: No tak jest na przykład w Ciechanowie, a jakie wy macie relacje z sąsiadami? Dajcie nam znać na adres fakty@rmf.fm.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
14: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
2: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
9: No i stało się nie lada sensacja. Novak Djokovic w trzeciej rundzie odpadł z Rolanda Garrosa, słynny Serb. Mimo że wygrał dwa pierwsze sety z João Fonseca, dał młodemu Brazylijczykowi odrobić straty. Tenisowy thriller potrwał niemal równo 5 godzin i to Fonseca melduje się w kolejnej rundzie. Trwa druga odsłona koszykarskich derbów Warszawy w półfinale Basket Ligi. Legia Warszawa do przerwy prowadzi 36-31 z Dzikami Warszawa. Nie czuje się liderką kadry, mówi w rozmowie z RMF FM rozgrywająca siatkarskie reprezentacji Polski Katarzyna Wenerska. Jako jedna z najbardziej doświadczonych kadrowiczek jest jednak gotowa na wzięcie części odpowiedzialności za zespół, szczególnie po zakończeniu kariery przez byłą kapitan Agnieszkę Korneluk.
10: Aga była jakby liderką naszego zespołu. Wiadomo, ciężko ją zastąpić, ale liczę na to, że właśnie młode dziewczyny teraz dostaną swoją szansę i ją wykorzystają. Ja zawsze gdzieś tam byłam raczej takim spokojem i wydaje mi się, że to jest też taka moja rola tutaj.
9: Całą rozmowę z Kasią Wenerską polecam na rmf24.pl. W środę rozgrywająca wraz z koleżankami z kadry rozpocznie pierwszy turniej Ligi Narodów w Nankinie w Chinach. Dawid Kroczek pozostanie trenerem Rakowa Częstochowa, podpisał nowy kontrakt na 2 lata. Przejął drużynę tymczasowo po porażce w finale Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze i sezon w Ekstraklasie zakończył na 4. miejscu, gwarantującym eliminację Ligi Konferencji. Amerykanin Sepp Kos wygrał 19. etap Giro d'Italia do Piani do Pezze. 5. miejsce zajął Duńczyk Jonas Wienigo, który z dużą przewagą zachowuje różową koszulkę lidera kolarskiego wyścigu.
13: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
14: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
15: U nas w popoktagonie starcia muzyczne, a jak słyszeliście w Faktach Sportowych, na korcie w Paryżu, starcie sportowe, takie międzypokoleniowe. Ale u nas jest lepiej, słuchajcie.
16: Tylko mnie do Nowaka Dżokowicza nie porównuj, bardzo proszę.
15: Właśnie mówię,
16: żeby nie było żadnej paraleli, jak to się mówi.
15: U nas nikt nikogo z turnieju nie wyrzuca.
16: Nie, u nas informacje pogodowe, jutro może być troszkę gorzej, bo pojawi się deszcz. Drobny wprawdzie, ale się pojawi.
15: On będzie postępował od zachodu kraju, przez centrum, aż po wschód, przez całą sobotę.
16: Więc sprawdzicie, jak wyglądają wasze parasole po jesienno-zimowej przerwie.
15: Ponoć parasoli.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: 22. Przed mikrofonem Tomasz Weryński.
2: Groźny finał policyjnego pościgu za motocyklistą w Nowej Hucie w Krakowie. Jeden z rannych policjantów jest w ciężkim stanie. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Prezydent oburzony decyzją Ukrainy dotyczącą bohaterów UPA. Karol Nawrocki chce odebrania Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Za chwilę też odpowiedź ukraińskiego resortu dyplomacji w tej sprawie. Policyjny pościg za motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać kierującego krosem, który jechał na jednym kole. Mężczyzna nie zatrzymał się jednak do kontroli i zaczął uciekać. Podczas pościgu policyjny radiowóz na łuku drogi wypadł z nasypu na tory kolejowe. Ranni zostali dwaj policjanci, trafili do szpitala, jeden z nich w stanie ciężkim. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pracowały też zespoły ratownictwa medycznego. Kierujący motocyklem porzucił pojazd i próbował uciekać pieszo, ale dzięki pomocy mieszkańców został już ujęty. Jak podkreślają krakowscy policjanci, zatrzymany motocyklista od pewnego czasu miał stwarzać zagrożenie na drogach swoją brawurową jazdą. Na najbliższym posiedzeniu kapituły Orła Białego przedstawię wniosek o odebranie prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, zapowiedział Karol Nawrocki. Prezydent jest oburzony nadaniem jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. O sprawie Tomasz Skory.
3: Prezydent Zełenski dostarczył swoim działaniem tlenu rosyjskiej propagandzie, mówił wzburzony Karol Nawrocki, dodając, że bardzo mylili się ci, którzy mówili, że Ukraina powinna wchodzić do Unii Europejskiej bez żadnych oczekiwań.
4: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
3: Mówił prezydent, podkreślając, że Polska nadal wspiera Ukrainę w wojnie z bandytą Putinem.
4: Ale tak nie buduje się relacji między narodami. Gloryfikowanie UPA jest rzeczą, która dostarczyła rosyjskiej propagandzie wiele tlenu do dezinformacji.
3: Twierdzi Karol Nawrocki, odebranie prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego jego kapituła omówi 8 czerwca.
2: Czy taki krok nie doprowadzi do poważnego kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich? Jutro, tuż po 8:30, gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie Bartosz Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zapraszamy.
5: Aktualny obraz faktów.
2: Rzecznik resortu spraw zagranicznych Ukrainy zapewnił kilkadziesiąt minut temu, że decyzja w sprawie nadania jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA nie była wymierzona w Polaków. Jorge Tychy pisze, że gwałtowna reakcja naszego kraju jest przykra, ponieważ nie wpisuje się w szerszy trend rozwiązywania problemów w relacjach ukraińsko-polskich. Nowojorska policja prowadzi dochodzenie w sprawie aktu wandalizmu. Zniszczona została elewacja naszego konsulatu generalnego w Nowym Jorku. Zamalowany został obiektyw jednej z kamer oraz tablice wystawy przed budynkiem. Sprawa traktowana jest poważnie, przekazały RMF FM polskie służby dyplomatyczne. Na polach bitwy pod Grunwaldem najlepsi rycerze z kilku krajów rywalizują w pełnokontaktowych walkach. Dzisiaj były starcia 1-1, jutro Buchurt.
6: Tutaj mamy walki grupowe 5-5 rycerzy. Będzie 7 zespołów, walczyło, rywalizowało przez cały dzień. Tutaj jeśli chodzi o Buchurty, to tak naprawdę wygrywa drużyna, która stoi. Tam zasada jest taką, że przegrywają ci, co leżą na ziemi w wyniku ciosu, chwytu zapaśniczego, przewalenia.
7: Osoba, która raz upadnie, to już nie może wstać.
6: Tak. I tutaj taka walka może trwać 30 sekund, minutę, 2 minuty, natomiast czas maksymalny to jest 5 minut. Wtedy sędzia przerywa walki i liczy, ilu zawodników z danej drużyny stoi. Jeśli jest ich tyle samo, to jest dogrywka.
2: Z Patrykiem Kozłowskim, kustoszem Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
2: Ostatnie wieczorne fakty sportowe RMF FM przedstawi Cezary Dziwiszek.
10: Fani futbolu odliczają godziny do finału Ligi Mistrzów. Jutro na Puszkasz Arenie w Budapeszcie o trofeum zagrają PSG i Arsenal. Paryżanie mogą zostać dopiero drugim po Realu klubem, który w XXI wieku obroni puchar. Londyńczycy spróbują go wywalczyć po raz pierwszy w swojej historii. Czuję się świetnie, jesteśmy świetnie przygotowani, skoncentrowani i pozytywnie nastawieni. Jesteśmy tu, bo zasłużyliśmy. I jutro na boisku spróbujemy sięgnąć po trofeum.
11: Thank you.
10: zapowiada trener mistrzów Anglii Mikel Arteta. Jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, to przypomnę, że po raz pierwszy w historii finał Ligi Mistrzów odbędzie się nie o 21, ale o bardzo wczesnej godzinie, już o 18. Barcelona potwierdza tymczasem pierwszy transfer. Angielski skrzydłowy Anthony Gordon przychodzi z Newcastle, podpisał 5-letni kontrakt i nieoficjalnie ma kosztować nawet 70 milionów euro plus bonusy. Wielki rywal Barsy, wspomniany Real, według doniesień medialnych podpisał już kontrakt z trenerem José Mourinho, ale ten transfer ma ogłosić dopiero w czerwcu. 50 sekund i 12 setnych to najlepsze otwarcie sezonu w karierze Natalii Bukowieckiej i drugi wynik w Europie w tym sezonie. Pozwolił jej wygrać bieg na 400 metrów w memoriale Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy.
11: Jestem zadowolona bardzo z wyniku, ale chyba też jestem zadowolona ze stylu, bo biegło mi się bardzo dobrze. Czułam, że i to było dobre rozpoczęcie i też jakby miałam dużo siły na koniec, więc uważam, że to był taki dobrze złożony bieg i że dało mi taką pewność siebie, że w następnych biegach będzie jeszcze lepiej.
10: Bieg na 1500 metrów wygrała Klaudia Kazimierska, a na setkę wśród panów Dominik Kopeć. Na koniec zaglądamy jeszcze na koszykarskie derby stolicy. Już sama końcówka, ostatnia kwarta i nieco ponad minuta do końca. Legia Warszawa prowadzi jednym punktem 74-73 z Dzikami Warszawa.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
12: Prognozy się zmieniły.
13: Tak? Co
12: deszcz
13: się stało?
12: Przyjdzie wcześniej. Już teraz pada między Szczecinem a Słupskiem, a na trasie opadów Poznań, a rano może padać na całym zachodzie kraju, a w południe już w centrum.
13: To oznacza, że jeśli planujecie w sobotę przed południem na przykład sprzątanie albo jakieś inne domowe czynności, to jest bardzo dobry pomysł.
12: A po południu na zachodzie kraju będzie padać.
13: No, wschodzie. No, to niech pada, a my sobie w tym czasie posprzątamy, porobimy wszystko, co w domu jest potrzebne i przyroda odpocznie od nas, a my odpoczniemy od innych.
0: Słuchacie RMF Grunge.

RMF Fish. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Posłuchajmy sprawdzonych faktów. Przedstawi je Tomasz Wyryński.
2: Zaczynamy od ważnych informacji z autostrady A4 w Śląskiem. Wywróciła się laweta i są utrudnienia na odcinku Strzelce Opolskie Łany. Sejm wybierze nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Są już dwie kandydatury. Burze nadciągają nad Polskę. Eksperci apelują do kierowców o ostrożność na drogach. A w Łodzi juwenalia.
3: Będziemy się świetnie bawić. Jutro na Bambi i na Fukaja.
2: Wypadek na autostradzie A4 w Śląskiem. W pobliżu Rudzińca wywróciła się laweta. Jedna osoba została ranna. To odcinek między węzłami Strzelce Opolskie i Łany. Zablokowany został prawy pas w kierunku Wrocławia. Jest dwóch kandydatów na kolejnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Na zwalniające się miejsce kończącego za miesiąc kadencję Andrzeja Zielonackiego Koalicja Obywatelska zgłosiła profesora Sławomira Patyrę, a PiS kolejny raz zaproponowało profesora Artura Kotowskiego. Termin zgłoszeń upłynął wczoraj. Jak ustalił nasz dziennikarz, przesłuchanie kandydatów przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości odbędzie się podczas kolejnego posiedzenia Sejmu. Pożar ponad 300-hektarowego lasu w Wołominie nie był przypadkowy. Specjaliści odnaleźli kilka miejsc, w których ogień był zapruszany, a z jednego rozprzestrzenił się na las. Pożar rozpoczął się w lesie prywatnym, z którego przeniósł się na las państwowy. Od początku roku w prywatnych i państwowych lasach w Polsce ogień pojawił się 4000 razy. Leśnicy zapowiadają kontrolę, mówił Tomasz Jóźwiak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.
4: My ze swojej strony, tak jak powiedziałem, wzmożymy czujność dotyczącą monitorowania, patrolowania, także pani minister i lasy prywatne, ponieważ te własności się przeplatają, więc monitorując obszary leśne będziemy szczególną uwagę zwracać na lasy prywatne, które jak się okazuje w chwili obecnej przodują w ilości pożarów i zagrożeń. Także gorący apel, szanowni państwo, do was o zachowanie bardzo dużej ostrożności.
2: No a przed strażakami kolejna bardzo pracowita noc. Mieszkańcy wczoraj ewakuowani są już we własnych domach.
5: W przypadku, gdyby sytuacja operacyjna w zakresie pożaru się zmieniła, policja jest przygotowana, pozostajemy w kontakcie z mieszkańcami, będą ewakuować się sami, mają nam też sygnalizować ewentualną potrzebę przekierowania tam działań ze strony chociażby straży pożarnej. My na bieżąco pozostajemy w kontakcie i takimi informacjami się wymieniamy. Na miejscu mamy siły w liczbie 282 policjantów i 81 radiowozów w celu takim, żeby te działania zabezpieczyć jak najlepiej, ewentualnie też podjąć szybkie czynności związane z ewakuacją.
2: Mówi młodszy inspektor Krzysztof Ogroński, zastępca komendanta stołecznego policji. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami dla zachodniej części kraju. Będą się one przesuwać na wschód. Eksperci apelują do kierowców o ostrożność.
6: Jeśli jest burza, jeśli są gwałtowne opady, to powinniśmy zwolnić, a czasami nawet zjechać z trasy, jeśli jest taka możliwość.
7: I uważamy, gdzie parkujemy albo gdzie nie parkować?
6: Pamiętajmy, że nie parkujemy pod drzewami, jeśli jest to możliwe, pod wiatami, pod takimi elementami, które mogą zostać porwane przez wiatr.
7: Co jest najbardziej niebezpieczne w czasie burzy, gdy jedziemy samochodem?
6: W czasie burzy zwróćmy uwagę na to, że mamy ograniczoną widoczność. Też warunki atmosferyczne mogą nas dekoncentrować, także to są takie szczególnie trudne warunki na drodze i w czasie podróży.
2: Przypomina Dorota Olszewska z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Rozmawiam z nią reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Łodzią rządzą studenci. Rozpoczęły się juwenalia. W tym roku na jednej imprezie bawią się żacy z Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego. Świętowanie rozpoczęła kolorowa parada studentów, która przeszła dziś ulicami miasta. Była tam reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
8: Jak będziecie obchodziły święto studentów?
3: No pójdziemy na juwenalia na pewno, więc będziemy się świetnie bawić. Jutro na Bambi i na Fukaja. Ich troje też w spoko.
2: Przez cały weekend w Łodzi zaplanowano koncerty i wydarzenia plenerowe. W sobotę na scenie pojawi się także Koma.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: To może opowiesz słuchaczom o pogodzie, bo ja tu jeszcze zajęty jestem.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych i Krzysztof

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Tagon, zapraszamy na fakty o północy, które w RMF FM przedstawi Tomasz Weryński.
2: Dowództwo wojskowe NATO potwierdza, że dron, który uderzył w budynek mieszkalny w Rumunii, był rosyjski. W tym incydencie dwie osoby zostały ranne. 36-latek podejrzany o zabójstwo 88-letniej kobiety w Łodzi usłyszał już zarzut. Od środy surowsze kary za nadmierną prędkość. Najszybsi kierowcy dostaną więcej punktów karnych. Dron, który uderzył w blok mieszkalny w rumuńskim mieście Gałacz, był rosyjską konstrukcją, potwierdziło dowództwo wojskowe NATO. W piątkowym incydencie dwie osoby zostały lekko ranne, mieszkańców ewakuowano, a rumuńska armia poderwała myśliwce F-16 i śmigłowiec. NATO przekazało też, że śledziło bezzałogowiec, ale ten znalazł się w rumuńskiej przestrzeni powietrznej zaledwie kilka minut przed uderzeniem. To najpoważniejszy taki incydent w Rumunii od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zarzut zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie usłyszał wczoraj 36-latek podejrzany o zabójstwo 88-letniej kobiety. Do zbrodni doszło w środę w jednym z mieszkań w Łodzi. Tego samego dnia policjanci dostali zgłoszenie o znalezieniu zwłok staruszki. Drzwi do mieszkania były otwarte, a na podłodze leżało ciało kobiety, relacjonuje rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
3: Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz medycyny sądowej wskazał na ranę ciętą szyi jako przyczynę zgonu. Ostatecznie w wyniku przeprowadzonej sekcji zwłok ustalono, że zmarła doznała 6 ran twarzy i szyi zadanych ostrym przedmiotem. Obrażenia te doprowadziły do wykrwawienia pokrzywdzonej. Następnie po przeprowadzeniu kolejnych dowodów doszło do zatrzymania 36-letniego mężczyzny, który wcześniej porzucił 2 noże i zakrwawioną odzież. Przed samym zdarzeniem zdążył on jeszcze kilkukrotnie uderzyć swojego znajomego oraz grozić mu nożem, co ostatecznie również uwzględniono w zarzutach. W zakresie motywacji podejrzanego przy zabójstwie ustalono, że w przeszłości był on w związku z wnuczką zabitej 88-latki, a samo zabójstwo stanowiło akt zemsty za rozstanie. W trakcie przesłuchania mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzuconego czynu oraz odmówił składania wyjaśnień.
2: Prokurator skierował wniosek o tymczasowy 3-miesięczny areszt dla podejrzanego, a sąd przychylił się do niego. Salowe i sprzątaczki ze szpitala w Janowie Lubelskim demonstrowały wczoraj przeciw planom przeniesienia ich etatów do zewnętrznej firmy. Zmiany mają dotknąć 51 osób. Szpital tłumaczy, że musi oszczędzać. Dlaczego na nas? Pytają pracownicy.
4: Domagamy się stabilnych umów!
5: Oczekujemy, żebyśmy zostali na tych samych stanowiskach, co jesteśmy.
6: Przeniesienie do zewnętrznej firmy to zły pomysł.
7: Bardzo zły, degradacja.
8: Pani dyrektor powiedziała, że to będą oszczędności.
9: Musimy robić oszczędności, albo szpitala za 3 lata nie będzie, rozumiecie to?
2: Odpowiada protestującym starosta janowski Artur Pizoń, który twierdzi, że powiat nie może już dokładać do działalności szpitala. Lecznica zamknęła zeszły rok stratą w wysokości 7,5 miliona złotych. Więcej punktów karnych od najbliższej środy dostaną kierowcy, którzy najmocniej przekraczają dozwoloną prędkość. Taki będzie efekt kolejnego zaostrzenia przepisów. Kierowcy są podzieleni w prognozach. Czy ta zmiana zwiększy bezpieczeństwo?
10: Myślę, że może, ponieważ dużo osób jednak jeździ troszeczkę niebezpiecznie na ten moment, więc wyższe mandaty dałyby im taką motywację jednak, żeby zwolnić.
11: Nawet jeśli to nie będzie mandat wyższy, w sensie więcej pieniędzy, ale więcej punktów karnych, te punkty karne też mają znaczenie i też działają na wyobraźnię kierowców.
10: Jak najbardziej, moim zdaniem.
12: To nic nie da.
11: Zwiększa... To co by dało?
12: Pokazywanie przykładów drastycznych, tak. Ja myślę, że pokazywanie ludziom typowo wypadków na kursach. My tak robimy na budowie.
11: I z tym idzie komunikat, bądźcie ostrożni, dbajcie o BHP, bądźcie czujni, uważajcie.
12: Tak, na przykład takie coś mogłoby być.
13: Na pewno nie jakieś powiększanie ilości przepisów. Trzeba już prawnika teraz wozić ze sobą, żeby się tym wszystkim połapać.
2: Usłyszał od kierowców przy drodze ekspresowej S8 na Mazowszu reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Szczegóły na temat nowego taryfikatora mandatów mamy na naszej stronie rmf24.pl. No a kolejne fakty już o 1:00. Gorąco zapraszam.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam na fakty w RMF FM. Ponad 800 strażaków walczy z żywiołem w powiecie wołomińskim na Mazowszu. To już druga doba walki z ogromnym pożarem. Pijany kierowca rozbił 6 samochodów w Łodzi. 42-latek usłyszał zarzuty. Za chwilę też w faktach siatkarka reprezentacji Polski szczerze o kryzysie i zmęczeniu. Drugą dobę strażacy gaszą pożar na ogromnym obszarze 300 hektarów w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Z ogniem walczy ponad 800 strażaków, Wojska Obrony Terytorialnej i funkcjonariusze policji. W pomoc walczącym z ogniem angażuje się lokalna społeczność, przygotowuje jedzenie i miejsce do odpoczynku. Jednym z takich miejsc jest szkoła podstawowa w Międzylesiu, która przekształciła się w sztab kryzysowy, mówi nam dyrektorka Marzena Zgórka.
2: Przeorganizowaliśmy się, więc jak widać mamy wszystko i nocleg zapewniony. I od strony sanitarnej, więc naprawdę tutaj i żołnierze, i strażacy mogą przyjść, policjanci mogą przyjść, zregenerować się, odpocząć, pojeść, żeby wrócić dalej do akcji.
3: Jak wyglądają te wasze zmiany? Wiem, że to nie jest regularne, bo jesteście cywilnymi pracownikami, czyli jak pani mobilizuje ten zespół, żeby on cały czas tutaj...
4: Na grupach społecznościowych mamy tutaj grupę mieszkańców, forum nasze. Jest hasło, że potrzeba nam do pracy, kto może to po prostu przychodzi, a reszta jedzie do domu, wymieniamy się i tyle.
3: W tej chwili widziałam, że panie tam pakują kanapki.
4: Pakują kanapki, to co potrzebne, batony energetyczne, to co jest niezbędne po prostu na polu tam.
3: Na polu walki z ogniem.
4: Zdecydowanie tak.
1: Z pedagog szkolną Alicją Kowalską rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Szkoła działa przez całą dobę. Zarzuty spowodowania kolizji, w której została ranna jedna osoba, oraz prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu usłyszał 42-latek, który w poniedziałek w Łodzi rozbił 6 samochodów. Mężczyzna miał blisko 2 promile alkoholu we krwi, dowiedziała się dziennikarka RMF FM Agnieszka Wederka. A jak wyglądał ten pijany rajd ulicami miasta?
5: Kierowca jechał samochodem BMW zbyt szybko i uderzył lewym bokiem w Renault Master i Forda Fiestę. To go jednak nie zatrzymało i chwilę później zderzył się z Suzuki Ignis. To auto z kolei w wyniku pchnięcia uderzyło w Forda Focusa. BMW obróciło się w poprzek drogi i uderzyło w znajdujące się na innych pasach 2 samochody. Na skutek zderzenia kierująca Suzuki została ranna. Kobieta ma wiele złamań kości. 42-latek przyznał się do zarzutów i powiedział prokuratorowi, że stracił panowanie nad samochodem z powodu zbyt dużej prędkości. Prokuratura rejonowa Łódź Polesie objęła mężczyznę dozorem policyjnym.
1: Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Rządowa propozycja przeszła przez Izbę Niższą Parlamentu jako pierwsza w historii regulacja pozwalająca na formalizację związków jednopłciowych w Polsce. Liczymy na podpis prezydenta, mówi Katarzyna Kotula z Lewicy.
6: Pan prezydent mówi ustami ministra Szefernakera. Podpisałbym ustawę, która pomaga obywatelom. No to jest właśnie ta ustawa, tak? Nie ma nic kontrowersyjnego w umowie cywilnoprawnej, która daje podstawowe zabezpieczenie.
1: Z kolei opozycja zaznacza, że taka ustawa z pewnością nie wejdzie w życie.
7: To jest pewne, bo ono zostało zapowiedziane. Ustawa w żaden sposób nie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kancelarii prezydenta, zawiera ten element dotyczący wspólnych rozliczeń podatkowych, więc zbliża tę instytucję do małżeństwa, a więc pewnie będzie weto.
1: Tak mówił Krzysztof Szczucki z PiSu. Odpoczynek jest bardzo ważny, podkreśla siatkarka reprezentacji Polski Katarzyna Wenerska. W rozmowie z naszym dziennikarzem Cezarem Dziwiszkiem szczerze przyznała, że niedawno miała dość siatkówki i rozważała pożegnanie z kadrą Stefana Lawaryniego.
8: Pewne rzeczy sobie ułożyłam i cieszę się, że tu wróciłam.
9: Czyli chodziło po prostu o kwestie też bardziej życiowe.
8: No, ale myślę, że po prostu trochę za dużo tej siatkówki, no bo jednak 5 lat bez takiej dłuższej przerwy, bo no teraz dostałyśmy pomiędzy sezonem, po sezonie jakby klubowym do sezonu kadrowego 2 tygodnie. No ale też ma się pewne sprawy później do załatwienia, bo tak naprawdę z tych 2 tygodni zostaje tydzień może, więc to nie jest też jakoś dużo czasu na odpoczynek.
1: W środę nasze siatkarki rozpoczną pierwszy turniej Ligi Narodów w Chinach. Zmierzą się z Belgijkami, Czeszkami, Serbkami i Chinkami. To wszystko teraz na fakty o drugiej. Zapraszam już w imieniu Karola Płaczkiewicza. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Hoffman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Grunge. Czas na fakty RMF FM.
1: Inne drugą, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Twarda deklaracja wobec Rosji i wsparcie dla Ukrainy to tematy wczorajszego spotkania Rady Państw Morza Bałtyckiego w Sopocie. Sejm mówi stop łańcuchom, zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi został przyjęty. W faktach także Zakopane przed długim czerwcowym weekendem.
2: Szukamy takich momentów, kiedy nie ma tłumów.
1: Jest druga. Rada Państw Morza Bałtyckiego na posiedzeniu w Sopocie przyjęła deklarację dotyczącą bezpieczeństwa w regionie. Czego dokładnie dotyczy ten dokument, wyjaśni reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, który był na miejscu.
3: Dotyczy ona bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego, wsparcia dla Ukrainy i odpowiedzi na rosyjskie ataki hybrydowe. Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, zwracał uwagę m.in. na problem tzw. floty cieni.
4: Flota złomu to nie tylko sposób Rosji na finansowanie swojej krwawej wojny w Ukrainie, ale także są to pływające bomby ekologiczne.
3: Szef polskiej dyplomacji podkreślał, że zakłócenia sygnału GPS czy spoofing sygnału prowadzony jest nie tylko z obwodu królewickiego, ale również ze statków znajdujących się na wodach międzynarodowych. Na zakończenie Polska przekazała przewodnictwo w Radzie Państw Morza Bałtyckiego Islandii.
1: Ministerstwo Zdrowia ma nowy pomysł na oddziały położnicze. Finansowanie ma im zapewnić co najmniej 700 porodów rocznie, ustalił dziennikarz RMF FM. Co jeśli porodów będzie mniej? O tym Michał Dobrołowicz.
5: W takich sytuacjach decydować ma odległość do najbliższego oddziału położniczego, jeśli to jest kilkadziesiąt kilometrów,